0: Nadal nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Wrócimy do ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Tym razem chodzi o podrabianie karty zgonów pacjentów. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego. Trudne, upalne warunki pracy kierowców miejskich autobusów. Powiemy, jak sytuacja wygląda w Warszawie. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju wszedł z nożem do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i zaatakował pacjentów i personel. Obezwładnił go poszkodowany medyk. Motywy działania mężczyzny są dopiero ustalane, a więcej szczegółów zna nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
1: Po godzinie 18:00 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby: lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
2: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką specjalistycznego personelu.
1: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
0: A w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia i Śląskie Oddział NFZ-u pozostają w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim, Dyrekcją Szpitala i odpowiednimi służbami. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie, trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu od osoby, która widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun. Na czym koncentrują się śledczy?
3: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
0: A Szpital Południowy był głównym tematem sesji Rady Warszawy, na której prezydent miasta Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali 2 mężczyzn, którzy mieli wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych. Zleceń nie zrealizowali albo nie ukończyli.
4: W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że skala procederu może być znacznie większa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że liczba osób pokrzywdzonych sięga około 40 osób. Są to mieszkańcy województwa opolskiego, śląskiego oraz łódzkiego.
0: Mówił Łukasz Wróblewski z namysłowskiej policji, która prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im 8 lat więzienia. Coraz mniej dzieci w zakopiańskich szkołach i przedszkolach. Sytuacja robi się poważna, dlatego Urząd Miasta zlecił audyt placówek oświatowych. Mówi Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz miasta.
5: Drastycznie spada liczba dzieci w szkołach i przedszkolach. Dla przykładu w przedszkolu numer 9 jest o 41 dzieci mniej planowanych na ten najbliższy rok szkolny niż było jeszcze w roku szkolnym 2024-25, a w przedszkolu numer 3 o 29 dzieci mniej.
6: No skoro w zeszłym roku mieliśmy 200 urodzeń, a 300 zgonów, no to liczba ludzi się zmniejsza, no i liczba dzieci jest katastrofalnie mała, ja bym powiedział. Moim zdaniem trzeba robić wszystko, żeby mieć oświatę na wysokim poziomie, natomiast no w ograniczonym zakresie.
0: Dodaje burmistrz Łukasz Filipowicz. Wydatki na oświatę w Zakopanem to 68 milionów złotych rocznie. To 1/3 całego budżetu miasta.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Upały odsłoniły problem kierowców miejskich autobusów i tramwajów. Mimo że jest bardzo gorąco, nie mogą jeździć w krótkich spodenkach.
8: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie.
0: Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. To dyskryminacja, mówi kierująca stołecznymi autobusami pani Maria.
9: No bo jeżeli dziewczyny mogą jeździć w spódnicach, to dlaczego nie mogą jeździć kierowcy w spodenkach? No wiadomo, to nie muszą być spodenki jakieś tam bardzo krótkie, ale takie do kolan.
0: Dla przykładu we Wrocławiu motorniczowie i kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: A dzisiaj bardzo nietypowa Agnieszka Morawska. Dzień dobry.
0: I Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy z Justynką do 10, a ze mną do 11. Oto One Hands Up na początek tej godziny.

0: Viva Forever i Spice Girls w Radiu Plus. Poranek 12 minut po 6. Jak to rano wstaje, ten jest bardzo dobrze poinformowany. Zaglądamy do kalendarza. 26 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł i Pelagia. A, pani Pelagio, czy pani jeszcze może? Proszę wybaczyć, ale zawsze będzie mi się to kojarzyło z Kabaretem Tej i Bogdanem Smoleniem. A dzisiaj, 26 czerwca, urodziny obchodzą m.in. Krzysztof Baranowski, kapitan Krzysztof Baranowski, polski dziennikarz, pisarz, ale żeglarz, który urodziny prawdopodobnie spędza na morzu, bo wypłynął w kolejny rejs. Paweł Małaszyński obchodzi dzisiaj urodziny, ale także Garu i Chris Isaak. I więcej na ten temat na pewno opowie Marek Sierocki w Przebojowej Poczcie dziś po 12. A teraz już czas na Ewangeliarz.
1: Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za nim wielkie

0: tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź. Pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich.
1: W dzisiejszej Ewangelii warta podkreślenia jest postawa trędowatego. Trędowaty w relacji do Jezusa jest bezpośredni, ma w sobie jakieś pragnienie uzdrowienia, on chce być czysty, on przez to też jest bardzo naturalny względem Boga. Może dzisiaj te słowa trędowatego: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, powinny stać się naszą modlitwą. Panie, jeśli chcesz, mogę być czysty. Panie, proszę, zdejmij ze mnie jarzmo grzechu, które utrudnia mi patrzenie na drugiego człowieka, które utrudnia mi poznanie Ciebie, które utrudnia być mi szczerym i prawdziwym. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Niech to będzie nasza dzisiejsza modlitwa.
2: Radio Plus Zielona Góra.

0: Whitney May Sobriety, Time Daddy Karam w Radiu Plus, w poranku Radia Plus, 26 czerwca w kalendarzu, dzień, na który niektórzy czekali od 1 września ubiegłego roku. Jednak zanim tak już zupełnie rozstaniecie się ze szkolnym plecakiem, taka rada, proszę zajrzeć do niego i sprawdzić, czy nie ma kanapek albo czegokolwiek w śniadaniówce, no żeby później 1 września nie tłumaczyć się, że to był eksperyment na biologię przeprowadzany. 27 minut po 6 na zegarze. Gdy się gdzieś spieszycie, to spieszcie się powoli. Pamiętajcie, żeby o siebie zadbać. Dzisiaj bardzo upalny dzień przed nami.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4 tysiące osób zostało rannych, ogłosiły tamtejsze władze. Akcja ratunkowa trwa, w Caracas i pobliskim stanie La Guajira nadal szukają ludzi pod gruzami zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Tymczasem z całego świata już płynie pomoc. Wsparcie zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone, Katar, Hiszpania, Meksyk i Salwador. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciwko głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica. Po głosowaniu odbyła się nadzwyczajna sesja w sprawie Szpitala Południowego. Wpadka reprezentacji Niemiec na koniec fazy grupowej. Pewni awansu Niemcy przegrali 1-2 z Ekwadorem, który dzięki temu zajął trzecie miejsce i awansował dalej. Z drugiego miejsca wyszło z grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 wygrało z Curaçao. Grupę F wygrała Holandia, która w nocy pokonała Tunezję 3-1. Szwecja zremisowała 1-1 z Japonią i wyszła z trzeciego miejsca.
2: Przy mikrofonie Dorota Głoty, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i regionu. Województwo lubuskie po raz kolejny wspiera lokalnych pszczelarzy. Na północy regionu pieniądze zostaną przeznaczone na zakupy węzy pszczelej.
3: Z wosku jest robiony taki cienki plaster i ten plaster ma tylko odcisk. W walce takie robią odcisk. I teraz na tych odcisku pszczoły budują komórki. No, pszczoły jest to tak mądre stworzenie, które nie mając miarki niczego, buduje te komórki po to, żeby do tych komórek później składać miód.
2: Mówi Zenon Chmielewski, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim. Na południu województwa zostanie zakupiony specjalny pokarm dla pszczół. W Zielonej Górze szykuje się Wielkie Święto Żużla. Po 18 latach do miasta wraca międzynarodowa impreza tej rangi. 18 lipca na stadionie Przywu 69 odbędzie się inauguracja cyklu Speedway Euro Championship. O tytuł Mistrza Europy powalczą czołowi zawodnicy Starego Kontynentu, w tym obrońca trofeum Patryk Dudek. Organizatorzy przyznali też dziką kartę Damianowi Ratajczakowi, wracającemu po kontuzji juniorowi Falubazu. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 18. Dziś nie mamy co liczyć na ulgę w postaci chmur. Według synoptyków zielonogórskie niebo będzie przeważnie bezchmurne. Temperatura odczuwalna wzrośnie do 36 stopni, choć lokalnie może być nawet wyższa. Najlepiej unikać wychodzenia z domu. Warto także pamiętać o nawodnieniu. Dziś po południu powieje przeważnie z kierunku północno-wschodniego z siłą zaledwie 9 km na godzinę. Będzie to ledwo odczuwalny wiaterek.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: 27 minut pozostało do 7:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Honey, honey i Abba teraz w Radiu Plus.

0: Ciao Ciao i Mauro w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut pozostało do 7. Kto rano wstaje, ten na przykład wie, jak wygląda w tym momencie dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, bo ona jest już w pełnym rozkwicie, czyli właściwie nie w pełnym, ale zaczyna rozkwitać i przez całą noc był otwarty ogród botaniczny. Dzisiaj od 5 rano ustały wylapiają się kolejne kolejki już do kasy, żeby wejść do tego ogrodu, do tej maleńkiej szklarni, żeby zobaczyć, jak rozkwita to dziwidło. Nikogo nie zraża zapach, bo jeżeli wiecie, jak pachnie zgniłe mięso, no to prawdopodobnie wiecie też, jak pachnie dziwidło olbrzymie. Jednak odurza ono nie tylko zapachem, ale i wyglądem, dlatego sporo osób chce je zobaczyć i jeśli zapach was zniechęca, to możecie sobie to wszystko obejrzeć na transmisji live na YouTubie. Dziwidło olbrzymie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Widać mnóstwo osób, które przychodzą, żeby sobie zrobić zdjęcie przy dziwidle. Niektórzy zatykają nos, inni się tym w ogóle nie zrażają, więc być może jeszcze nie pachnie tak bardzo, jak powinno. 18 minut do godziny 7.
1: Radio Plus. Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Po reklamie.

0: Enya i Orinoco Flow w Radiu Plus o poranku na zegarze 7 minut do 7. Czas przypomnieć sobie, co wydarzyło się 26 czerwca. A to przypomni Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 26 czerwca 1945 roku w San Francisco przedstawiciele 50 rządów podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. Tego dnia w roku 2000 święty Jan Paweł II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. A 7 lat później Benedykt XVI zatwierdził zasady wyboru papieża, według których kandydat musi uzyskać 2/3 głosów. 26 czerwca 2001 roku święty Jan Paweł II dokonał we Lwowie beatyfikacji człowieka, którego nazywano księdzem dziadów i lwowskim bratem Albertem. Zygmunt Gorazdowski, bo o nim mowa, urodził się w Sanoku i właściwie całe życie toczył boje z gruźlicą. Z gimnazjum uciekł, by walczyć w powstaniu styczniowym, ze studiów zrezygnował, by wstąpić do seminarium. Jako ksiądz przecierał szlaki wielu dzieł charytatywnych. Zapoczątkował we Lwowie coś, co dziś znamy jako Okna Życia. Zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych niemowląt. Ponadto zorganizował dom dla żebraków, tanią kuchnię ludową, zakład dla nieuleczalnie chorych, internat dla ubogich i polsko-niemiecką szkołę świętego Józefa. Od 17 lutego 1884 roku pomagało mu osobiście założone Zgromadzenie Sióstr świętego Józefa. 23 października 2005 roku Benedykt XVI ogłosił go świętym i była to pierwsza kanonizacja tego pontyfikatu.

0: Astley na 2 minuty przed 7:00. Za moment wiadomości w Radiu Plus. W studiu pojawi się Justyna Bielik.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła nadal wstrzymany, to po wczorajszym wypadku zderzyły się dwa pociągi. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Na koniec będzie też apel leśników. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska, trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu. Wczoraj w okolicy stacji kolejowej zderzyły się dwa pociągi. Polregio relacji Piła Bydgoszcz i PKP Intercity relacji Białogard Warszawa.
2: Obrażenia odniosło 11 osób, w tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba był to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
1: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, dodaje Wojciech Zeszot z pilskiej policji. Okoliczności zdarzenia już ustala specjalna komisja. Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła cały czas jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki, do której doszło niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, kolejna trafiła do szpitala. O szczegółach Michał Skolimowski.
3: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
4: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
5: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
6: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
3: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciw głosowali politycy PiSu i Lewica. A głosowanie odbyło się w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości domagał się informacji o tym, czy istniały powiązania między Dawidem Kacprzykiem, byłym koordynatorem SOR-u w placówce, a kimkolwiek z biura prezydenta stolicy. Odpowiadał mu Rafał Trzaskowski i zapewniał, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
7: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
8: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
1: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Nie zostawimy żadnego górnika z kopalni Bielszowice bez pomocy, zapewnia PGG. Zakład po ponad 120 latach przestaje fedrować węgiel. W kopalnianej cechowni odbyło się wczoraj uroczyste pożegnanie. Przygotowaliśmy pakiet pomocy dla pracowników, mówi Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
9: Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników czy skorzysta, w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich. Pracownicy mogą też się przekwalifikować. Z górnika mogą zrobić kolejarza.
1: W ostatnim półroczu oprócz kopalni Bielszowice zamknięto katowicką kopalnię Wujek, a z początkiem stycznia bytomską kopalnię Bobrek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lasy suche jak pieprz. Przybywa w Polsce miejsc, w których obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%.
10: W lesie jest bardzo sucho, ściółka ma wilgotność kartki papieru. Oznacza to, że każda mała iskra może wywołać duży pożar. Ze względu na to, że mamy duży udział drzew iglastych w naszych lasach w Polsce, ta palność jest bardzo wysoka. Nasze lasy należą do najbardziej palnych w Europie. Dlatego tutaj straż pożarna, leśnicy latem ciągle monitorują i są w gotowości, gdyby jakiś pożar wystąpił.
11: Czego lepiej nie robić w lesie?
10: Nie możemy palić papierosów, rozpalać ognisk, wjeżdżać samochodem do lasu, bo to też może spowodować wystąpienie pożaru.
1: Z Karoliną Grabowską z Nadleśnictwa Bełchatów rozmawiał Rafał Różycki. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja już teraz jest bardzo poważna. A w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
12: Pogoda. Afrykańskie upały dotarły do Zielonej Góry. Dziś termometry wskażą 33 stopnie, a temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni wyższa. Przez prawie cały dzień utrzyma się bezchmurne niebo, powieje przeważnie z kierunku północno-wschodniego, a siła wiatru nieco wzrośnie do 9 km na godzinę. Dziś do południa ciśnienie utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali, a następnie nieco zmaleje.
0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
13: I już sobie można trochę ponarzekać na pogodę, a będzie jeszcze goręcej. 5 minut po 7, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Gloria Gaynor w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 13 minut po siódmej. Pytanie mam bardzo ważne. Zaznaczę oczywiście, że to nie jest moje pytanie, ale pytanie, które pojawiło się w internecie i może wy pomożecie je rozwiązać. To jest tak, jak to jest z tym praniem? Czy można rozwieszać pranie, które trzeba wcześniej, rzeczy, które trzeba wyprać w 30 stopniach, czy można rozwieszać w 37? I to jest bardzo ważne pytanie. Chociaż z drugiej strony, jeśli się coś zbiegnie, to można zawsze powiedzieć właśnie, jeżeli w coś się nie zmieścimy, to można powiedzieć, że zbiegło się w praniu. Bardzo gorący dzień przed nami i będę to pewnie powtarzać kilka razy, ale pamiętajcie nie tylko o sobie, ale też o zwierzętach, o swoich czworonogach, ale i ptakach. Warto gdzieś wystawić im poidełko tak, żeby mogły na chwilę przycupnąć, żeby odpocząć i ugasić pragnienie.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Po reklamie.

i powiało wakacjami Mambo Number 5 i Lubega w Radiu Plus. Poranek, kto rano wstaje, a właśnie to jest taki poranek wyjątkowy dla wielu. Ruch mniejszy na ulicach, nie wszyscy pędzą do szkoły, żeby zdążyć, bo dzisiaj ten dzień ostatni szkoły, tylko jeszcze odebrać świadectwa i można pakować się na wyjazd, na kolonie, być może gdziekolwiek. No i też pytanie do was, czy wy pamiętacie swój ostatni dzień roku szkolnego, czy był jakiś to wyjątkowy czas, czy cieszyliście się bardziej w ten ostatni dzień czerwca, kiedy rozpoczynały się wakacje, czy może 1 września, że znów spotkacie się z przyjaciółmi ze szkolnych ławek. 691-141-141, numer SMS-owy dla was. Czekam na wasze szkolne wspomnienia, które kojarzą się z tym zakończeniem roku szkolnego właśnie, a do oddania mam coś, co na pewno przyda się w wakacje, na urlopie nad morzem. Ręcznik plażowy od Radia Plus.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.

0: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś drugi dzień gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Do Gdańska nie przyjechał prezydent Zełenski. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła premier Julia Sferydenko. Jak zaznaczyła, w ciągu dwóch dni strona ukraińska oczekuje podpisania ponad 160 umów wartych 10 miliardów euro. Podziękowała też Polakom za wszelką pomoc. Okradali pociągi. W ich ręce wpadły termomiksy warte 300 tysięcy i amerykańskie pociski. Sprawa złodziei z Węglińska dotyczy 5 osób, 3 odpowiedzą za kradzieże, 2 za paserstwo. Do sądu w Zgorzelcu trafił akt oskarżenia.
1: Oskarżenie, wykorzystując nieuwagę nadzorującego transport konwoju, zabrali 4 zamknięte skrzynie. Po otwarciu jednej z tych skrzyń okazało się, że znajduje się tam amunicja artyleryjska. Nie wiedząc, co z tym zrobić, porzucili łup w stawie w Starym Węglińcu.
0: Mówiła Ewa Węglarowicz-Markowska z Jeleniogórskiej Prokuratury. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023. To jeszcze Watykan, gdzie dziś rozpoczyna się dwudniowy nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Jak zapowiedziano, prace zgromadzenia kardynałów będą koncentrować się m.in. na sytuacji geopolitycznej na świecie, poszukiwaniu dróg dialogu na terenach objętych konfliktami zbrojnymi i na wewnętrznych kwestiach Kościoła. Ważne zadanie otrzymał kardynał Grzegorz Ryś. Pierwszą sesję otworzy rozważanie biblijne wygłoszone przez krakowskiego metropolitę.
2: Dorota Gucy, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Amatorskie drużyny sportowe mogą wnioskować o dofinansowanie do swojej działalności. O szczegółach wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński.
3: Uruchomiliśmy kolejny nabór. Rzeczywiście ze środków w obszarze profilaktyki antyalkoholowej czy też antyuzależnieniowej, bo to też jest ważne, żeby właśnie ten sport temu służył. Wychodzeniu z uzależnień czy zapobiegał tym uzależnieniom, to jest chyba idealne związanie dla młodych ludzi, że właśnie też podczas tych przedsięwzięć typowo sportowych dla nich będą takie działania, które będą wspomagały na ten proces profilaktyki przeciwko uzależnieniom.
2: Wnioski można składać do 29 czerwca. Zielonogórskie wodociągi i kanalizacja apelują do mieszkańców o oszczędne korzystanie z wody. W ostatnich dniach znacząco wzrosło jej zużycie, szczególnie wieczorami między godziną 19 a 23. Największy pobór związany jest z podlewaniem ogrodów i napełnianiem basenów. Wodociągi ostrzegają, że nadmierne obciążenie sieci może powodować spadki ciśnienia, a nawet problemy z dostawami wody. Mieszkańcy południowych dzielnic Zielonej Góry proszeni są o przeniesienie takich prac na późne godziny wieczorne lub wczesny poranek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anny Stankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie, leczenie otyłości.
2: Dziś temperatura odczuwalna w Zielonej Górze wzrośnie do 36 stopni. Przeważać będzie bezchmurne niebo.
4: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie, leczenie otyłości.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: 27 minut do 8. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Nie spoczniemy i czerwone gitary teraz w Radiu Plus.

0: Czesny Hank, The One and Only w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 20 minut do 8, a w taką pogodę jak dzisiaj i w ogóle latem w czerwcu, gdy przechadzamy się przez park, czujemy ten fantastyczny zapach i od razu nam się przypomina fraszka Kochanowskiego na lipę i gdy jest właśnie tak gorąco, to właśnie można usiąść pod liściem lipy, odpocząć sobie, liczyć na to, że nie dojdzie do nas tu słońce. Ale jeśli nie mamy lipy, to być może mamy swoje ogródki i też jest tam cień. I przypominam, że nasza zabawa, która przez cały miesiąc niemal trwała w Radiu Plus, dzisiaj będzie miała swój finał. Twój zielony zakątek. Sprawdzimy, czyj ten zakątek jest najpiękniejszy. Po 14 dowiemy się, kto zdobędzie 5000 zł. No a ci, którzy się nie zgłosili w tym roku, proszę pielęgnować ogródki i może w przyszłym roku się uda.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Po reklamie.

Enigma w Radiu Plus na zegarze 6 minut do 8. Bardzo ważna wiadomość dla kierowców podróżujących przez powiat zgierski. Na drodze łączącej Mąkolice ze Strykowem doszło do poważnego uszkodzenia nawierzchni. Jak informują władze miasta, miejscowości, droga pozostanie całkowicie zamknięta dla ruchu do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw. I ta dziura ogromna, która powstała w drodze, to wszystko wina bobra. A właściwie bobrów, których w okolicy jest mnóstwo i to one prawdopodobnie przez lata sobie szykowały schronienie, wykopały tunel, woda podmywała i tak doszło do zawalenia się jezdni. No i teraz tak, w tym kraju to trochę tak jest, że wszystko bobry obwiniamy, no ale bez bobra życie byłoby też trudne, więc dobrze. Jeżeli jedziecie tamtędy, to pamiętajcie raz, że uważamy na bobry, a dwa, że droga jest zamknięta. A jeśli wybieracie się już na wakacje na przykład, to nie zapomnijcie napisać do nas o swoich wspomnieniach dotyczących końca roku szkolnego. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a ja pytam o te wspomnienia i do oddania mam coś, co na pewno w wakacje się przyda albo na urlopie, czyli ręcznik plażowy od Radia Plus. To tylko tango i ma nam teraz.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria.
3: I praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
5: Mnie też.
4: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
5: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
4: E-learningu?
5: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
4: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
5: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
7: Nodino. Today is yours. Feel good.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Zaatakował w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś przesłuchają go śledczy. 19-latek zranił 4 osoby. Przedstawiciele ponad 70 krajów rozmawiają o odbudowie Ukrainy. W Gdańsku drugi dzień konferencji. Zamknięte auta na parkingach pod lupą szczecińskich służb będą sprawdzać, czy nie ma tam dzieci lub zwierząt. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Jak podają władze szpitala, najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Według lekarzy ich stan jest poważny, ale stabilny. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Rany odniosły łącznie 4 osoby, lekarz, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Śledczy zapowiadają jego przesłuchanie jeszcze dziś.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Deklaracje dalszego wsparcia, ale i pierwsze podpisane umowy. Gdańsk, Centrum Międzynarodowych Rozmów o Odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko. Z przyjazdu w ostatniej chwili, przypomnijmy, zrezygnował prezydent Zełenski, co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego.
3: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
4: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
3: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycje Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Przypomnijmy, lekarz placówki i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
5: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy. Natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
1: Mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, to nie jedyna propozycja, która leży na stole.
5: Słysząc o tych różnych doniesieniach o przepracowaniu ilości godzin, zasadnym jest i rozważamy taką opcję, żeby po prostu postawić górny limit. Padają różne propozycje 300 godzin i również mniejsze czasy. Myślę, że to jest do ustalenia i do wynegocjowania również z naszymi interesariuszami.
1: Zdaniem szefowej resortu problem dotyczący czasu pracy w szpitalach wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. W wiadomościach Szczecin w związku z falą upałów władze miasta zapowiedziały kontrolę w miejscach parkingowych. Służby będą sprawdzać, czy w zamkniętych autach nie ma dzieci lub zwierząt. Czy w takim przypadku możemy wybić szybę?
6: Oczywiście, że możemy wybić, ale najpierw sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty. Sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu. Czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu.
1: Mówiła Agnieszka Kowalska-Trute z zachodniopomorskiej policji i przypomina, że pojazd w środku nagrzewa się nawet do 60 stopni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec jeszcze mundial. Turcja wyrwała wygraną z USA. Już wcześniej straciła szansę na udział w 1/16 finału Mistrzostw Świata. W ostatnim grupowym meczu Turcy długo remisowali ze Stanami, a zwycięska bramka na 3-2 padła w 98 minucie. Na drugim miejscu w grupie D uplasowała się Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A już teraz w Radiu Plus informacje pogodowe na dziś.
7: Pogoda. Dziś nie mamy co liczyć na ulgę w postaci chmur. Według synoptyków zielonogórskie niebo będzie przeważnie bezchmurne. Temperatura odczuwalna wzrośnie do 36 stopni, choć lokalnie może być nawet wyższa. Najlepiej unikać wychodzenia z domu. Dziś po południu powieje przeważnie z kierunku północno-wschodniego, z siłą zaledwie 9 km na godzinę. Będzie to ledwo odczuwalny wiaterek.
0: rano wstaje.
8: 5 minut.
0: Z Radiem Plus.
8: 5 minut po 8, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, wakacyjnie. Hungry Eyes i Eric Carmen teraz.

0: prześliczna wiolonczelistka i Skaldowie w Radiu Plus. A kto wie, może w tym roku jakaś prześliczna wiolonczelistka też komuś w głowie zawróci. Koniec roku szkolnego, początek wakacji i o wasze wspomnienia dziś pytam. Marcin w tej sprawie napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcinie, napisałeś, że twoim ulubionym wspomnieniem z dzieciństwa jest pierwszy dzień wakacji, pobudka bez budzika i świadomość, że ma się przed sobą 2 miesiące wolnego. To był smak prawdziwego dzieciństwa, więc spróbujmy teraz się przenieść do tego czasu i pomyśl sobie, że dzisiaj jest ten dzień, że nic nie musisz i co chcesz zrobić.
1: Takie wspomnienia, których człowiek nie czuł od lat. Aha. Co bym zrobił? Po prostu bym wstał, wyszedł do parku, gdzie nogi poniosą, jak właśnie za dzieciaka.
0: Ach, no to mam nadzieję, że uda ci się chociaż na weekend tak zrobić, żeby sobie pomyśleć, że masz wakacje i to jest ten moment, w którym możesz po prostu pójść i nic nie robić. A od nas prezent, który w wakacje mam nadzieję się przyda, latem się przyda, ręcznik plażowy od Radia Plus. Bardzo proszę.
1: Jak najbardziej. Mogę kogoś podrobić?
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że antena twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, znajomych, słuchaczy Radia Plus, mojej ulubionej stacji, którą słucham od lat.
0: Bardzo nam miło, polecamy się każdego dnia, w wakacje też. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A na zegarze teraz 13 minut po 8.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750.

0: 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus, Zielona Góra.

Back i Savage Garden w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A propos garden, to gdy patrzymy na wasze zdjęcia, waszych zielonych zakątków, no to niektórzy mają ogromne kompleksy w redakcji, ponieważ tarasy, ogrody zaniedbane, nie ma czasu, żeby się tym zająć, a wasze takie piękne, wypielęgnowane, nawet jeśli jest trochę nieładu, to jest on zaplanowany, żeby to wszystko wyglądało wspaniale. A przypominam, że dziś finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Po 14 dowiemy się, do kogo trafi 5000 zł. A na zegarze teraz 27 minut po 8. Marek Grechuta, będziesz moją panią. Będziesz.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: A do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kaufland jest!
0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Zielona Góra. Radio Plus.
7: Jest 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od poważnego wypadku w Siedlcach. Wieczorem z okna jednego z domów jednorodzinnych przy Chełmońskiego wypadło 8-letnie dziecko. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, nie wiadomo w jakim jest stanie. W momencie wypadku w domu przebywała matka dziecka, była trzeźwa. Dopiero wieczorem będzie możliwe udrożnienie ruchu na jednym torze na trasie kolejowej Piła Bydgoszcz, a to po wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi. Część wagonów jest wykolejona. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym, kończy go blisko 5 milionów uczniów. Swoje świadectwa szkolne odbierze 396 tysięcy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie będzie dzisiaj minister edukacji Barbara Nowacka. I smutna wiadomość na koniec. Nie żyje Daniel Castellani, były trener reprezentacji polskich siatkarzy. Zmarł w wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie. W 2009 roku Argentyńczyk zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy. Prowadził też m.in. kilka polskich klubów.
9: Przy mikrofonie Dorota Guty. Witam czasem wiadomości Zielonej Góry i regionu. Nowa pracownia fizjologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Mamy personel, teraz czas na zwiększenie liczby zabiegów. Zaznacza prezes lecznicy Marek Działoszyński.
10: Mamy personel i tutaj warto było inwestować, bo ten personel sprawnie to wykorzysta. Jestem głęboko przekonany, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który wydawał w tej sprawie OCI, czyli ocenę celowości inwestycji, uwzględni to w planach finansowych i dosypie nam pieniędzy, bo zasadniczo świadczenia tutaj będą realizowane w ramach ryczałtu.
9: Pierwsze zabiegi w nowej pracowni odbędą się za kilka tygodni. Zielona Góra ponownie znajdzie się na żużlowej mapie Europy. Już 18 lipca stadion przy W69 będzie gospodarzem pierwszej rundy Speedway Euro Championship. To pierwsza tak duża międzynarodowa impreza żużlowa w mieście od 2008 roku. W stawce zobaczymy m.in. aktualnego mistrza Europy Patryka Dudka. Szansę występu otrzyma także Damian Ratajczak, który pojedzie z dziką kartą. Start zawodów o 18, a organizatorzy liczą na komplet kibiców i wielkie sportowe emocje.
11: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Stankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
9: Dzisiaj w Zielonej Górze przeważać będzie praktycznie bezchmurne niebo. Termometry wskażą 33 stopnie.
11: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Stankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
12: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
13: Agnieszka Morawska, dzień dobry. 27 minut pozostało do 9. Susanna Jarsz-Kompany teraz.

0: It's Raining Men w Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Szkoda, że pogodynki nie wymyśliły jednak, nie zaśpiewały o padającym deszczu. Jeśli chodzi o mężczyzn, to padać ze zmęczenia w taką pogodę będziemy raczej wszyscy, nie tylko mężczyźni. Ale czasami dobrze jest ze zmęczenia paść po aktywnym wysiłku fizycznym, po prostu po aktywnościach fizycznych i właśnie do tego będziemy zachęcać, a raczej będziemy pytać Was o to, jak to z tym ruszaniem jest u Was. Pytanie właściwie do Was to będzie takie, jak jest Wasza ulubiona aktywność fizyczna. I to już od poniedziałku startujemy z naszą akcją Pokaż, jak się ruszasz, a do zdobycia między innymi rakieta, a także lekcja tenisa z Kasią Kozimor. A jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Kasia Kozimor, spokojnie, Kasia wróci w poniedziałek.
1: Radio Plus. Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: A gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
11: MediaMarkt. Po reklamie.

Be My Baby, Runet w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A są tacy, którzy wykorzystaliby tę piosenkę na przykład do tego, by rośliny lepiej rosły. I wiem, że wśród was są tacy, którzy z roślinami rozmawiają, śpiewają im po to, żeby one lepiej rosły. No i potem są też efekty. Przykładem są wasze zielone zakątki, których mnóstwo w tym roku musieliśmy przejrzeć, żeby wybrać ten jeden najpiękniejszy, i to się dopiero wydarzy. Dzisiaj po 14 poznamy finalistę naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Przypominam, że 5000 zł trafi do kogoś, kto w tym roku spróbował swojego szczęścia i pokazał nam to, co wypielęgnował w tym roku, albo może przez ostatnie kilka lat. Więc finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek to już dzisiaj, po 14. Janek Pasterski będzie miał przyjemność wręczyć szczęśliwcowi tę nagrodę właśnie. Ale a propos ogrody, o Fools Garden, Lemon Tree, teraz w Radiu Plus. 5 minut pozostało do 9:00, o 9:00 wiadomości.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Nadal utrudnienia po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Wczoraj zderzyły się tam dwa pociągi. Już ponad 230 ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Polski episkopat apeluje o pomoc dla poszkodowanych. Żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Rozpoczyna je właśnie blisko 5 milionów polskich uczniów. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby nadal w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Uszkodzona jest też infrastruktura kolejowa, m.in. rozjazd. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około godziny 3:00. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
2: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania trzech wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
1: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km na godzinę może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4000 osób zostało rannych. W Caracas i pobliskim stanie La Guajira trwa akcja ratunkowa. Służby przeszukują gruzy zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy ludzi. I biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy w mieście, o większej liczbie ofiar mówi też w rozmowie z nami strażak specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rembielak wiele razy brał udział w takich właśnie akcjach. Rozmawiał z nim Mateusz Chłystun. Co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w takich poszukiwaniach?
3: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
4: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, to na pewno te skutki są mniejsze.
3: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
4: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani i ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
3: Powiedział mi Przemysław Rembielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guajira. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
1: O modlitwę i wsparcie dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi zaapelował przewodniczący Polskiego Episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda. Pomoc materialną można przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego staje się faktem. Uczniowie odbiorą świadectwa i oficjalnie rozpoczną ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się teraz z naszym bydgoskim reporterem. Przed jedną ze szkół jest Dawid Olszewski. Dzień dobry.
5: Tak, jestem.
1: Dawidzie, rozmawiałeś z uczniami. Powiedz, jaki nastrój panuje w szkole?
5: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno, tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to z kolei wyjątkowy dzień. Po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
6: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
7: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
5: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
7: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
5: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
1: Dawid Olszewski, dziękujemy, a do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec zaglądamy jeszcze do Szczecina. Miasto przygotowane na upały. Do niedzieli w zachodniopomorskim termometry pokażą od 30 do nawet 39 stopni. W Szczecinie można schłodzić się w 5 miejscach. Uruchomiono specjalne kurtyny.
8: Kurtyny zostały ustawione koło biurowca na placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą one włączane wtedy, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
1: Mówiła Hanna Bieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W mieście można też znaleźć kilkanaście poidełek z zimną wodą.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Jeszcze, żeby podgrzać atmosferę, Fancy Flames of Love na początek 9:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry.

0: Ricky Acovelli i Acapulco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o Acapulco, to sprawdziłam temperaturę 33 stopnie, a mało imponujące, jeśli popatrzymy na to, jaka temperatura zapowiada się w weekend u nas. 40 stopni w niektórych miejscach, więc nie potrzebujemy Acapulco. No, może jednak tej wody, która jest morskiej, to jednak by nam się trochę przydało więcej. Ale zdecydowanie temperatury mamy już tropikalne i trzeba sobie z tym radzić. O pogodę też będę dzisiaj pytać, ale nie tylko. A 691-141-141 to numer dla Was w każdej sprawie.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.

Round w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Ewa napisała, że dzisiaj ze mnie ranny ptaszek i dodaje, że wstawanie jest masakryczne, chociaż sama to robię, ale zdania nie zmienię. Z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także wszystkich, którzy muszą wstawać o świcie, a tego nie lubią. Tak, dzisiaj taki poranek w Radiu Plus nietypowy, ponieważ od 6 się słyszeliśmy. Ci, którzy do nas teraz dołączyli, to już wiedzą. Ale to była tylko wyjątkowa sytuacja. Kasia, Tomek wracają już od poniedziałku. Właściwie to Kasia, bo Tomek na urlopie, więc tak. Ale a propos wstawania wczesnego, no to może troszeczkę jednak pośpimy. Sen o Warszawie i Czesław Niemen teraz.

0: Scholz i Comment ça va w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii już trwa. Właściwie, jeżeli pytamy Comment ça va bien, trzeba odpowiedzieć, ponieważ mamy piątek, 26 czerwca w kalendarzu. Być może niektórzy z Was właśnie pakują walizki, bo jutro wyruszają na urlop. A nawet jeśli nie, to będzie chwila do tego, żeby trochę odetchnąć. Przecież weekend jest od tego, żeby odpoczywać. 16 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Abba i Fernando.
1: Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
2: Po reklamie.

0: Staff i Sam Brown w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 10:00, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Wszedł do szpitala pod wpływem narkotyków. Są nowe informacje o sprawcy ataku w Jastrzębiu-Zdroju. Ostry spór trwał do rana. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma absolutorium. Fala ekstremalnych upałów przed nami. Taka pogoda może być też niebezpieczna w górach. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-letni mieszkaniec wszedł z nożem w ręku do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i zaatakował personel oraz pacjentów. Ranny został lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Mają rany cięte. Napastnika obezwładnił zaatakowany medyk. Szpital funkcjonuje normalnie, ale wszyscy są w szoku.
2: Jest to przerażające, tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
3: A proszę powiedzieć, czy można się jakoś zabezpieczyć?
4: Chyba nie jest ogarnione, jedynie w wejściu ewentualnie jakiś skaner do wykrywania jakichś części metalowych, coś tego, więcej nic.
5: By systemowo to rozwiązywać, no to najpierw trzeba się zastanowić, jakie są przyczyny, bo są na pewno złożone niejedno wariantowe i wtedy działamy.
1: Z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium. Ostry spór trwał do rana, tak wyglądały ostatnie godziny. Rada Miasta skończyła obrady właśnie nad ranem. Wtedy też przegłosowano absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Przeciw były m.in. PiS i Lewica. Prezydent musiał się gęsto tłumaczyć ze skandalu w szpitalu południowym, gdzie miało dochodzić do nieprawidłowości. Sesję śledził Mateusz Gołębiewski.
6: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
7: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe, czy nie, to wyjaśni prokuratura.
6: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w szpitalu południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
8: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
6: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach bardzo uroczyście dzisiaj. Uczniowie opuszczają szkolne mury i rozpoczynają dwumiesięczną labę. Większość odebrała już świadectwa.
9: Jest się czym pochwalić?
10: Nie.
9: No średnio. No 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
11: Średnia 4,23. Jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
9: Teraz można już się skupić na wakacjach.
11: No, na wypoczynku. Dziękuję, na zrelaksowaniu się.
9: Wzruszający moment?
11: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
9: Przed wami szkoła średnia.
10: Tak, no.
1: Do jednej z podstawówek w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami fala ekstremalnych upałów. Te mogą być poważnym zagrożeniem w górach. Według prognoz w weekend termometry w Zakopanem pokażą około 30-31. Gorąco będzie także w Tatrach na wysokości około 2000 metrów 20 stopni. Ale przy pełnym słońcu, właściwie bez cienia, taka wyprawa w wyższe partie gór to prawdziwe wyzwanie, ostrzega ratownik TOPR-u Kuba Chornowski.
12: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo. Nawet w naszych szerokościach geograficznych można się po prostu poparzyć od tego słońca.
13: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
14: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej na osobę oczywiście.
12: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
1: Woda to podstawa, ale trzeba też pamiętać na przykład o nakryciu głowy. Przyda się także coś cieplejszego i przeciwdeszczowego, bo pogoda w górach szybko się zmienia.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Never Ending Story i Animal w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii już zapasem. Na zegarze 21 minut po 10, a gdyby wakacje mogłyby być taką niekończącą się historią, to jak mogłyby wyglądać takie wakacje, które trwają w nieskończoność? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Proszę napisać, jak mogłyby wyglądać te niekończące się wakacje w Waszym wydaniu. A do zdobycia ręcznik plażowy od Radia Plus. Około 5 minut czekam na wiadomości, więc czasu niewiele, ale liczę na Waszą kreatywność i szybkość.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Big Mountain w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Zapytałam dzisiaj o to, że o takie idealne wakacje bez końca według Was. No i mnóstwo wiadomości przyszło na ten temat. Góry, morze i Karol napisał: wakacje bez końca, bezludna wyspa, na której budowałbym dom i wszystko, co mogłoby umilić mi czas. Ale tak naprawdę nie da się mieć ciągle wakacji. Choć fajnie jest czasem nie robić nic, to jednak na dłuższą metę za pracą się tęskni. A poleżeć na plaży od czasu do czasu uwielbiam, tylko że po dwóch dniach szukam już, co można byłoby zrobić. No i jest coś w tym, że za dużo wypoczywania, takiej beztroski, to chyba nie jest do końca coś, co lubimy najbardziej, ale od czasu do czasu, tak jak Karol wspomina, dobrze jest nie robić nic. Cytując Kubusia Puchatka, z takiego nic nie robienia tworzą się najlepsze cosie. Do Karola powędruje ręcznik plażowy od Radia Plus, a ja przypominam, że dzisiaj ostatni dzień szkoły, wakacje już majaczą na horyzoncie. Bonnie M, Hurrah, It's a Holiday, teraz w Radio Plus.

0: Tornero i Santo California w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut tylko pozostało do 11 i coraz bliżej do finału naszego, waszego zielonego zakątka, czyli naszej akcji, która przez cały czerwiec rozgrzewała nasze wyobraźnie, bo te zdjęcia, które podsyłaliście, jeśli chodzi o wasze ogródki, działki, balkony, były fantastyczne i to był tylko wycinek tego, co udało wam się stworzyć, więc mieliśmy tutaj twardy orzech do zgryzienia. No i o 14, po 14 poznamy już zwycięzcę twojego zielonego zakątka. Dowiemy się, do kogo trafi 5000 zł.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty pozostały do 11 i ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Janek Pasterski jest już w studiu i słyszycie się za moment, ale wcześniej wiadomości.

0: od 25 czerwca do 1 lipca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus, Zielona Góra.
6: Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranni w ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Rozpoczął się nadzwyczajny konsystorz Leona XIV, ważna rola kardynała Grzegorza Rysia. Przed nimi długo oczekiwany odpoczynek. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ich stan jest stabilny, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chodzi o rannych w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. W sumie poszkodowane zostały 4 osoby, jedna z rannych pielęgniarek jest już w domu. Pozostałe osoby, lekarz i dwie pacjentki, przebywają w szpitalu. Jedna z najciężej rannych pacjentek przeszła operację. Na chirurgię klatki piersiowej przewieźliśmy dziś rannego lekarza. Wszyscy noc przespali spokojnie, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologii.
7: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
6: Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków wtargnął na gastrologię i tam zadawał ciosy długim nożem. Jest dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. 8-letnie dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Groźny wypadek w Siedlcach przy ulicy Chełmońskiego. Śmigłowiec LPR-u przetransportował dziecko do szpitala.
8: W domu była obecna matka dziecka, która została przebadana przez policjantów. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe.
6: Mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji. Służby ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Rozpoczął się nadzwyczajny konsystorz Leona XIV. Rano zainaugurowała go msza święta w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża. We wprowadzeniu do obrad Ojciec Święty apelował do kardynałów o pogłębianie współpracy, jedności i wspólnego rozeznawania w służbie Kościołowi. Pierwsza sesja prac konsystorza rozpoczęła się o 10:00 pod hasłem „W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię”. Otworzyło ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej obrady konsystorza mają charakter poufny.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Świadectwa odebrane, czas zacząć wakacje. Za uczniami oficjalny koniec roku szkolnego. Ulgę odczuwa też wielu rodziców.
9: Cieszymy się, że w końcu wakacje. O, dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
10: No i rodzice nie będą musieli
9: tak,
10: wstawać.
9: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu wakacje.
11: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
12: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocząć sobie trochę.
10: Pośpisz troszkę?
12: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materace.
6: Z uczniami szkoły podstawowej numer 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Czyli jak to było w jednej piosence, wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, hura, prawda? Bardzo się cieszymy z takiego obrotu sprawy. No i piątek jeszcze do tego, proszę Państwa. Teraz Bryan Adams, który umida nam ten dzień. Prawie 4 minuty po 11. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: wspaniała Irena Jarocka. Piątkowy poranek, no jeszcze takie przedpołudnie, bo to 20 minut po godzinie 11. Wakacje nam się oficjalnie rozpoczęły. Koniec roku, pewnie w wielu miejscach już w ogóle na finale. I dzieciaki się cieszą. I pogoda do tego jeszcze jaka, słuchajcie, no po prostu igła. Nawet 40 stopni w niedzielę, także fajnie gdzieś będzie się skryć w cieniu. Przez ostatnie tygodnie pytaliśmy o takie miejsca. Zabawa Twój Zielony Zakątek. Przysyłaliście zdjęcia waszych zielonych enklaw, czyli balkonów, tarasów, działek albo ogrodów. No i dzisiaj wielki finał po godzinie 14:30. 5 tysięcy złotych trafi do kogoś, znajdzie swojego nowego właściciela. My tutaj teraz cały czas mamy co robić, bo analizujemy wszystkie zdjęcia. No jest tego sporo. Wybór jest trudny, ale obradujemy razem z Agą Morawską i mam nadzieję, że coś tam się uda wybrać niebawem, no bo czasu do 14 już coraz mniej.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
3: Mnie też.
2: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
3: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
2: E-learningu?
3: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
2: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
3: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
2: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Po reklamie.

Dzieci, kwiaty, Mamas and the Papas, California Dreaming. No, zwykle mówi się, że Kalifornia taka słoneczna, prawda? Ale dzisiaj Kalifornijczycy to nam mogą pozazdrościć najbliższych dni. Cztery dychy nawet. A mam wrażenie, takie trochę już może przegięcie będzie w najbliższą niedzielę, no ale słońca i tego, że będzie ciepło, na pewno nam nie zabraknie. I taka sytuacja, kiedy no naprawdę upalne dni nas czekają mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia, ale w końcu mamy dzisiaj oficjalnie początek wakacji. No to może warto skorzystać gdzieś w jakiś cień, gdzieś nad jakąś wodę. No po prostu cieszmy się tą pogodą, póki możemy. Słuchajcie, po godzinie 12 w przebojowej poczcie, czyli już za chwilę, kiedy w studio pojawi się Marek Sierocki, bo on się już gdzieś tutaj generalnie kręci, za moment spokojnie sobie usiądzie. Wtedy razem będziemy wam rozdawali kolejne podwójne zaproszenia na koncert, taki włoskie wydarzenie w sobotę, 18 lipca. To będzie w Operze Leśnej w Sopocie, a na scenie duet Ricky Epovery, a także Albano. Z Markiem będziemy tam już od piątku, po to, żeby prawdopodobnie z Albano pogadać raz jeszcze. No, a później będziemy robili również audycję w sobotę, ale już w tę niedzielę, czyli w ten weekend, pojutrze, gościem Marka Sierockiego w muzycznym alfabecie będzie właśnie Albano, który zgodził się na odległość nagrać dla nas wywiad. Zrobiliśmy jego tłumaczenie, Marek wymyślił pytania. No, myślę, że będzie ciekawiej, że warto tego po prostu posłuchać. A już teraz Elton John i Sacrifice.

0: Happy Goods to oczywiście Nick Kershaw. No jest dobrze, jest very, very good, bo to piątek, bo to weekend przed nami, bo początek wakacji, a dosłownie za chwilę, bo już po godzinie 12 przebojowa poczta, Marek Sierocki. No program znacie, lubicie, ale będziemy mieli oczywiście też atrakcje, między innymi podwójne zaproszenia do Sopotu na koncert Ricky Epoveri, a także Albano, a to już 18 lipca.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.

0: towarzysz Max, zanim zrozumiesz, a w studiu już jest Marek Sierocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, za chwilę rozpoczynamy naszą przebojową pocztę, ale wcześniej jeszcze pora na wiadomości.
0: Tak jest, a po wiadomościach niespodzianki, między innymi bilety do Sopotu na 18 lipca.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny

0: przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa, atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zaginionych jest ponad 50 tysięcy osób, to po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Powiemy też, jak sobie radzić z ekstremalnymi upałami. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Rani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
2: Są z nim wykonywane czynności. Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Niestety nie potrafię wskazać tych motywów. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
3: A panie wiedzę, ilu świadków było naocznych tego wydarzenia?
2: Świadków było kilku. Dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani. Policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
3: Macie zabezpieczony jakiś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
2: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
1: Z Kaliną Semik z Policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że ta liczba z czasem wzrośnie do dziesiątek tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu lubelskiego radnego Konrada Wcisło, przyłapanego na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności odpowiedział na nasze pytania. Jak tłumaczy, kwestia wydania karty parkingowej nie jest związana z wykonywaniem funkcji radnego, dlatego szczegółowe informacje nie mogą zostać udostępnione. Temat śledzi Bartek Ważny.
4: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
1: Przypomnijmy, radny zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekord ciepła, który od lipca 2021 roku należy do Pruszkowa pod Opolem, w najbliższych dniach może zostać pobity. Odnotowano wtedy ponad 40 stopni. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
5: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
1: Mówi Piotr Bator, lekarz z Centrum Zdrowia w Opolu. Radzi, by jeśli to możliwe, zostać w domu.
5: Bóle głowy, zmęczenie, gorsza koncentracja, to mogą być właśnie pierwsze symptomy odwodnienia czy udaru cieplnego.
1: A według synoptyków słupki rtęci mogą pokazać 40 w niedzielę na zachodzie kraju.
6: Lubuskie od lat wspiera działania służące ochronie pszczół i rozwojowi lokalnego pszczelarstwa. W tym roku środki zostały podzielone między północ i południe regionu, mówi Łukasz Porycki, członek zarządu województwa lubuskiego.
7: Część północna województwa, czyli Zrzeszenie Związek w Gorzowie, przeznaczy te środki finansowe na zakup węzy pszczelej, bo takie są potrzeby pszczelarzy. W Zielonej Górze Związek Pszczelarzy zgłaszali potrzebę zakupu pokarmu dla pszczół, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, po to, żeby, jak to już wcześniej było powiedziane, pszczołom zabieramy ten miód, więc musimy coś dać w zamian, żeby miało siłę, energię do zapylania.
6: Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie w wysokości 272 tysięcy złotych, a Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał dofinansowanie w wysokości 128 tysięcy złotych. Program będzie kontynuowany. Wraz z początkiem wakacji zmienia się rozkład jazdy autobusów MZK w Zielonej Górze. Od 29 czerwca wszystkie linie będą kursować według wakacyjnego harmonogramu, oznaczonego na przystankach niebieską kolumną. O tej porze termometry w Zielonej Górze w cieniu wskazują 29 stopni, a temperatura odczuwalna jest o kilka dobrych stopni wyższa. Przez cały dzień przeważać będzie bezchmurne niebo. Wieje przeważnie z kierunku północno-wschodniego z siłą zaledwie 7 km na godzinę. Siła wiatru nieco wzrośnie. warunki atmosferyczne mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Ten wyczekany dzień, piątek.
9: Piąteczek.
8: Piątunie, oficjalnie początek wakacji. Dzień dobry, Marek Sierocki.
9: Jan Pasterski, jak tam świadectwo? No, z czerwonym paskiem?
8: Tak, tylko nie wiem, czy w tym miejscu, w którym powinien być, ale liczy się? No chyba tak. Radio Plus.
9: Zaczynamy bardzo tanecznie, wakacyjnie. Umberto Tabi, jego słynny hit Ciao, ciao, ciao, Siciliano.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca w Sopocie wielki koncert włoskich przebojów Albano, a także Ricky e Poveri. Albano będzie gościem muzycznego alfabetu w tę niedzielę już o godzinie 15 i będzie mówił polskim głosem Janka Pasterskiego.
2: Tak jest, a ja w Sopocie będę stał na płocie, nie, na scenie. Dobra, gdzieś tam będziemy w każdym razie. Duża szansa, że z Albaną uda nam się pogadać zupełnie na żywo, dzień wcześniej, w piątek. Obiecał. To trzymamy go za słowo. Później też w sobotę będziemy relacjonowali dosłownie na chwilę przed koncertem to, co się tam będzie działo, a no myślę, że sami się przekonacie, bo za chwilę wręczymy komuś kolejne podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie.
1: I co trzeba zrobić?
2: Właśnie napisać nam na SMS-owo pod 691-141-141 jedno takie zdanie uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się tam znaleźć.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 26 czerwca 1956 roku urodził się Chris Isaak, amerykański muzyk, aktor, kompozytor, wokalista, świetna postać amerykańskiego show biznesu. Muzyk, który wraca takimi brzmieniami do lat 60. ubiegłego wieku, zasłynął dzięki filmowi Davida Lyncha Dzikość serca. W roku 1990 David Lynch zachwycił się jego piosenką Wicked Game i uczynił z niej światowy przebój dzięki temu, że została właśnie wykorzystana w filmie Dzikość serca. Dzisiejszy jubilat: Chris Isaak i Wicked Game.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
13: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
19: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Zielona Góra.

0: Niepokonani Perfekt, autorem słów do tego fantastycznego przeboju Bogdan Olewicz, do którego właśnie się dodzwoniliśmy, a powód bardzo ważny, bowiem w niedzielę Bogdan Olewicz będzie świętował 80. urodziny. Dzień dobry, Bogdan.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Witamy Cię serdecznie. Tę 80. rozpocząłeś 3 tygodnie wcześniej koncertem Autobiografia w Opolu. Jakie są reminiscencje? Jak wspominasz to wielkie wydarzenie na festiwalu w Opolu?
2: Koncert był niezwykle według mnie udany, ponieważ adresatem koncertu byli ludzie zebrani w amfiteatrze, a także ci, którzy obejrzeli sobie to w domowym komforcie na ekranach telewizorów. I to oni decydują o tym, czy to był sukces, czy porażka. Wydaje mi się, że może o sukcesie to przesada, ale koncert był bardzo dobry. Wrócił do starej opolskiej formuły, która ludziom bardzo przypadła do gustu. Artyści stanęli po prostu na czubkach palców, żeby te nowe wykonania utworów pokazać. No i do tego cała fantastyczna oprawa, jaką zaserwowała Telewizja Polska. To naprawdę wielkie wydarzenie, a ja ciągle się unoszę nad ziemią, bo to niezwykle dla mnie nie tylko uhonorowanie, ale także ogromna przyjemność i satysfakcja, ponieważ utwory są wieloletnie. Reakcja ludzi świadczy o tym, że one znalazły sobie gdzieś u nich w serduszku czy w duszy swój kącik i oni do tego czasem wracają, więc nadal są im przydatne. A to oznacza, że cała moja ta robota, ta dłubanina do tych krzyżówek, do muzyki, ona nie poszła na marne.
0: Nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia. Gratulujemy tych wielkich przebojów dla wielu naszych wykonawców. No i liczymy na kolejne teksty, które przejdą do historii polskiej muzyki rozrywkowej.
3: Wszystkiego co najlepsze, mamy nadzieję, że jesteśmy pierwsi.
2: Ależ oczywiście. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę serdecznie.
0: Całujemy Cię mocno, dużo zdrowia.
3: Do usłyszenia.
2: Wszystkim i Państwu dzisiaj życzę w tych upałach fenomenalnych jakichś wrażeń, pozytywnych.
0: Dzięki. Bardzo Ci dziękujemy.
3: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, to był nasz jubilat. Już niebawem dowiemy się, kto dostanie od nas kolejne zaproszenia na koncert włoskich przebojów w Operze Leśnej. A teraz tak już wakacyjnie, prywatkowo, bo dzisiaj od godziny 20 prywatka z Radiem Plus i tam na pewno pojawi się duet Fantastic, który przypomni nam hit Mama Told Me.

0: To grupa Los Lobos i ich słynna wersja La Bamby, a my już teraz przekonamy się, kto pojedzie do Sopotu, do Opery Leśnej 18 lipca.
1: A dodzwoniliśmy się do Magdaleny. Magdo, dzień dobry.
2: Cześć, witam.
0: Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo miło.
2: Kochaj mnie jeszcze bardziej.
1: Magdo, z Łodzi będziesz jechała, tak? Dobrze,
2: tak?
1: Wczytałem no, to autostradą. W SMS?
0: Chwila, moment.
2: Oj, będę jechać pociągiem. O 5 rano jest pociąg do Sopotu. Na 11 już jestem.
1: Czyli potem... Bo napisałaś, że twój mąż jest maszynistą.
2: Tak, tak, akurat jest w Intercity, więc myślę, że pojedziemy razem.
1: No dobra, a w Sopocie oczywiście Albano, do tego też duet Ricky & Poveri. I twoja historia jest taka z młodości, że kiedyś wygrałaś konkurs.
2: Tak, wygrałam konkurs w szkole podstawowej. Pamiętam, że mieliśmy taką akademię, gdzie udawaliśmy Albano i Romina Power. No to było powiedzmy ponad 40 lat temu w granicach, więc Albano miał jeszcze lata świetności, młodości. A my oczywiście udawaliśmy, śpiewając, że znamy język włoski. Co oczywiście pewnie piąte przez dziesiąte coś udawaliśmy. I udało się i do tej pory pamiętam właśnie. I gdzieś tam zawsze w sercu moim jest i Albano i piosenka oczywiście Felicita, więc no jestem mega szczęśliwa i bardzo dziękuję radiu, że
1: bardzo się cieszymy, życzymy tobie i twojemu mężowi dobrej zabawy 18 lipca w Sopocie. Trzymaj się ciepło.
2: Ja również dziękuję, pozdrawiam całe radio, dziękuję.
1: Dziękujemy
0: bardzo.
1: Oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia, bo od przyszłego tygodnia jeszcze będziemy takowe zaproszenia mieli. No i cóż, też czekamy, bo również się tam pojawimy, a to jeszcze przy tej okazji powiemy, najbliższa niedziela to właśnie rozmowa Albano w muzycznym alfabecie. A teraz zaglądamy jeszcze do naszego kalendarza.
0: Dziś urodziny świętuje Teri Nunn, urodziła się 28 czerwca, nie, 29, przepraszam, 1961 roku. Wokalistka zespołu Berlin to najsłynniejszy hit tej formacji, piosenka Take My Breath Away.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
0: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: To był zespół Kombi. Kochać cię za późno. Nie jest za późno, a wręcz akurat, żebyśmy zaprosili państwa na dziś i na jutro na godzinę 20.
1: A, to się zgadza. To jest taki fajny czas oczekiwania i można przygotować swoje salony do tego, żeby było tanecznie, było gdzie tańczyć po prostu, bo na pewno nogi same do tańca nas poniosą. To co? Powiemy jeszcze o tym, co od przyszłego tygodnia?
0: Oczywiście. Piątek i sobota, czyli dziś i jutro prywatka od godziny 20 do 24, a od poniedziałku tradycyjnie wakacje startujemy z naszym dwugodzinnym programem o godzinie 20. To przeboje z nutą nostalgii w takich wakacyjnych klimatach. Oczywiście te przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop, czyli od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, a w piątki i w soboty od 20 do 24. Będzie bardzo wakacyjnie i tanecznie, zapewniam państwa.
1: Najbliższa niedziela natomiast to twój muzyczny alfabet i wywiad, którego zdążył nam udzielić Alban.
0: Chciałbym powiedzieć nasz muzyczny alfabet, bo głosem lektora jest właśnie głos Janka. Tłumaczenie tego, co powiedział nam Albano, a bardzo ciekawe rzeczy nam opowiedział, między innymi o tym, jak wielką szansę w życiu dał mu król włoskiej piosenki Adriano Celentano. Będą wielkie przeboje, no i ciekawostki z życia wielkiej gwiazdy włoskiej piosenki Albano Carisiego. Kończymy przebojem wielkiej gwiazdy pochodzącej z Walii. To Shakin' Stevens i Give Me Your Heart Tonight na koniec dzisiejszej przebojowej poczty.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Zielona Góra.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Ośmiolatek utonął koło Radomia. Jego ojciec był pijany. Seria zgłoszeń o podłożeniu ładunków w małopolskich instytucjach. Ewakuowano m.in. SOR-y. Ponad 150 milionów osób w 35-stopniowym upale. Tak jest dzisiaj w Europie. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec, jak się okazało, był pijany. Okoliczności wydarzeń ze wczorajszego wieczora bada teraz policja.
2: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą. Jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przebywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
1: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. szpitalny oddział ratunkowy. Dzisiejsze zgłoszenia o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy, potwierdza nam policja. Od rana, jak się dowiadujemy, pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu. O szczegółach z Krakowa Katarzyna Snakowska.
3: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
1: O czym informowała Katarzyna Snakowska. Uwaga kierowcy! Minister energii poinformował o cenach paliw na początek wakacji. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, a za diesla 6,17. To oznacza, że w porównaniu do dziś ceny będą wyższe o odpowiednio 7 i 5 groszy. Ponad 150 milionów osób doświadczy dziś w Europie temperatur powyżej 35 stopni. Głównie będą się z nimi mierzyć mieszkańcy Niemiec i Francji, ale w najbliższych dniach tak ekstremalne upały nawiedzą też Polskę. W niedzielę na termometrach na zachodzie kraju możemy zobaczyć nawet 40. Przy takich temperaturach łatwo o omdlenia. Co zrobić, kiedy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia w domu lub na ulicy?
4: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
1: Mówi Jarosław Kosior z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i przypomina o nawodnieniu, lżejszym ubraniu i nakryciu głowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do wakacyjnego najazdu turystów przygotowuje się Małopolska. Najwięcej osób jak zwykle wybierze góry, Podhale, Pieniny, Beskid Sądecki. Na razie wolne miejsca noclegowe jeszcze są, ale to z dnia na dzień będzie się zmieniać.
5: Do połowy lipca zainteresowanie jest dużo mniejsze. Tak naprawdę od 20 lipca do 20 sierpnia jest taki największy pik i jeżeli ktoś w tym okresie się wybiera do Krynicy Zdroju, musi podejmować już decyzję, ponieważ te miejsca z każdym dniem się bardzo szybko wyczerpują. W pierwszej kolejności te obiekty wielogwiazdkowe, które mają bardzo dużo do zaoferowania, a w drugiej kolejności takie niezależne apartamenty, domki.
1: Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej i dodaje, że w tym roku ceny są podobne do tych w ubiegłym roku.
6: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Zielonogórskie kluby sportowe mogą liczyć na dalsze wsparcie miasta. 29 czerwca zespoły mają czas na złożenie wniosków o dofinansowanie swojej działalności.
7: I te osoby zarządzające klubami muszą przygotować szkolenie dla dzieci i młodzieży, czy dla osób uczestniczących w ich projektach z profilaktyki uzależnieniowej, czyli pokazać, jakie są problemy z tym związane. Aby tutaj wziąć i przygotować te kluby na te nowe dodatkowe zadania, uzgodniliśmy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, że on przygotuje szkolenie dla tych trenerów.
6: Mówi Wojciech Lubiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Zielonogórskim Magistracie. Dodajmy, że w planach jest także przeprowadzenie drugiego forum sportu. Jest apel do mieszkańców Zielonej Góry o racjonalne korzystanie z wody. Zielonogórskie wodociągi i kanalizacja odnotowują wyraźny wzrost jej zużycia, głównie w godzinach wieczornych. Najwięcej wody wykorzystywane jest do podlewania ogrodów, trawników oraz napełniania basenów. To powoduje duże obciążenie sieci wodociągowej i może prowadzić do spadków ciśnienia. W całym regionie województwa lubuskiego przeważa praktycznie bezchmurne niebo. Zielonej Górze temperatura odczuwalna w cieniu wzrosła do 36 stopni. Jeżeli ktoś musi wyjść z domu, powinien pamiętać o nakryciu głowy. Niezmiennie wieje z kierunku północno-wschodniego, a siła wiatru nieco wzrosła do 9 km na godzinę. Nadal jest to ledwo odczuwalny wiaterek. Ciśnienie spadło do 1019 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No to w Radio Plus teraz Roxette, It Must Have Been Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 6 minut po 13.

0: Oj tak, dzieci dzisiaj wyjątkowo wesoło wybiegły ze szkoły. Chyba to taki najweselszy dzień, prawda? Bo dwa tygodnie wakacji przed nimi o studentach to już w ogóle nawet nie wspominam. Co prawda wielu studentów jeszcze sesje egzaminacyjne walczą, ale to już niedługo, to już ostatnie podrygi, no a później laba do września. Plusy dla tych, którzy pracują, żeby nam tak smutno nie było, no luźniej będzie w miastach. Także to dobrze. I więcej miejsc parkingowych, to takie to przed nami 3 miesiące fantastyczne, no i też na pewno jednak każdy z nas jakiś urlopik prędzej czy później będzie miał. Za chwilę także w klimacie wakacji. Beach Boys i Kokomo.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

szybka muzyczna podróż po świecie, Beach Boys i Kokomo, no to będziemy podróżowali, bo oficjalnie wakacje wystartowały, sezon urlopowy też, już mam wrażenie, że dla wielu osób za moment w pełni. No a po godzinie 14, wielki finał naszej zabawy, Twój Zielony Zakątek. Przez ostatnie tygodnie prosiliśmy Was o zdjęcia Waszych balkonów, tarasów, ogrodów lub działek. Cały czas jeszcze się zastanawiamy, trochę się wahamy, ale czasu coraz mniej. Także za moment pewnie oficjalna decyzja, które zdjęcie jest tym najpiękniejszym według nas i do kogoś trafi 5000 zł. Bądźcie z Radiem Plus, bo po 14.30, no właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie tym szczęśliwcem, a i zdjęcie opublikujemy też na Facebooku Radia Plus, tak żeby każdy mógł podziwiać.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Fun Factory, a przed nami już o 14 wiadomości.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
1: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Seria wypadków w Wielkopolsce, są spore utrudnienia w ruchu. Powiemy też o przygotowaniach do zawodów psich zaprzęgów. To jutro koło Nowego Sącza. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
2: 119-letni mężczyzna nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
1: Relacjonuje Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4 osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Uwaga kierowcy w Wielkopolsce, zablokowana jest krajowa 12. W Brzeziach między Pleszewem a Kaliszem zderzyły się 2 ciężarówki i 2 samochody osobowe. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. A utrudnienia też na krajowej 25 między Koninem a Kaliszem. W Piątku Małym doszło do kolizji 4 pojazdów, 3 osobówek i ciężarówki. Na razie nie wiadomo, jak długo trasa będzie zablokowana. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała, ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymywanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
3: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
1: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
3: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy. Koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami. Bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
1: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w mediach społecznościowych akcji uczniowskiej. Ćwiczyli natarcie na brzeg, w tym przerzut żołnierzy i ciężkiego sprzętu. Kilka tysięcy żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach Dzielny Dzik.
4: Skorelowane siły wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych oraz wojsk obrony terytorialnej odbiły z rąk przeciwnika punkt infrastruktury krytycznej, port w Elblągu.
1: Mówi major Karol Frankowski. W ćwiczeniach Dzielny Dzik bierze udział w sumie 6,5 tysiąca polskich żołnierzy oraz 300-osobowy kontyngent z Litwy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trening przed pierwszą taką imprezą w tym regionie. Przygotowania do zawodów psich zaprzęgów w Świniarsku koło Nowego Sącza. Zaplanowano je na październik, a już jutro zaplanowano trening. Organizatorzy zapraszają każdego chętnego z psem.
5: Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. Mamy otwarty trening na trasach zawodów, gdzie można zobaczyć, na jakich trasach będziemy się ścigać i jak to w ogóle ugryźć.
1: Mówiła Joanna Nosal-Chojnowska, jedna z organizatorek. Zbiórka o 8 przy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku.
6: Przy mikrofonie Dorota Gotewitan. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze zaprezentowano nową pracownię elektrofizjologii. To poprawi komfort pacjentów, zauważa Piotr Anders, lekarz oddziału kardiologii.
7: Cały czas jest rozwój, rosną ilości zabiegów. W zeszłym roku wykonaliśmy ponad 270 ablacji. Wtedy wykonywaliśmy w granicach 20-40 rocznie, także przeskok jest ogromny. Natomiast zapotrzebowanie też rośnie olbrzymie społeczeństwa na te zabiegi. Starzejemy się, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, postęp technologiczny jest olbrzymi i możemy coraz więcej ludziom zaoferować.
6: Pierwsze zabiegi w nowej pracowni odbędą się za kilka tygodni. Miejski Zakład Telekomunikacji w Zielonej Górze przechodzi na wakacyjny rozkład jazdy. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek 29 czerwca. W okresie letnim autobusy będą kursować rzadziej, ponieważ liczba pasażerów spada średnio o blisko 40%. Przewoźnik zapowiada także nowość. Część komunikatów głosowych w autobusach będzie emitowana również w języku angielskim. Dodatkowo linia numer 8 codziennie dowiezie mieszkańców i turystów do kąpieliska H2 Ochla. Dziś wieczorem w Zielonej Górze nadal będzie upalnie. Temperatura spadnie niewiele, do 32 stopni. Nadal przeważać będzie praktycznie bezchmurne niebo. Utrzyma się północno-wschodni kierunek wiatru o sile około 9 km na godzinę. Niezmienne będzie także ciśnienie. Barometry wskażą 1019 hektopaskali. Warunki atmosferyczne mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: To dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 6 minut po 14. Teraz Jennifer Warnes i Bill Medley.

0: Beverly Craven i Promise Me w Radio Plus. Już prawie 20 minut po 14. Kilka minut dzieli nas jeszcze od momentu, kiedy za chwilę poznamy zwycięzcę naszej zabawy. Twój zielony zakątek. Sam jestem ciekawy, co się będzie działo. Dzwonię za moment. Bądźcie z nami.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: jakże pięknie ptaszki ćwierkają, a to wielki finał naszej zabawy, twój zielony zakątek, i ze mną telefonicznie jest już Henryk. Henryku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, jest mi bardzo miło teraz uroczyście powiedzieć, że wygrywasz naszą zabawę, wielki finał, i 5000 zł trafia właśnie w twoje ręce.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że będzie taki efekt z tego zdjęcia, które wysłałem.
0: No, a trzeba powiedzieć, że to
1: efekt 15 lat pracy, naszej wspólnej pracy, głównie właściwie z koncepcją. Żona miała taką koncepcję, żeby oto tak wyglądało, jak w tej chwili wygląda. No i na dzień dzisiejszy spędzamy tam bardzo, bardzo dużo czasu. To jest ogród działkowy, 20 na 20 metrów. I tam po prostu jest bardzo fajnie w tym świecie roślin.
0: No właśnie, bo tu jest bardzo dużo krzewów, bardzo dużo kwiatów. No to
1: tak, tam piętrowo to wszystko jest.
0: Tak, magiczny widok.
1: Tak jak powiedziałem, 15 lat pracy.
0: No 15 lat pracy, proszę, to opłaciło się i teraz podziwiamy wszyscy. Tak. I zapraszamy dosłownie za minut kilka, żeby to podziwiać również na Facebooku Radia Plus. Można podziwiać i warto podziwiać, myślę, Henryku. Bardzo ci dziękuję, bardzo gorąco ci pozdrawiam i twoją żonę.
1: Ja bardzo, bardzo dziękuję, to my dziękujemy. Jestem bardzo miło, że niespodziewanie, oprócz tego, że mamy dużą przyjemność w tym ogrodzie, to jeszcze będzie jakiś finansowy zaszczyt.
0: No właśnie, na co tylko chcecie, także może też na rozwój dodatkowy ogrodu, to już zdecydujecie.
1: Tak.
0: Trzymaj się ciepło, dobrego weekendu.
1: Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
0: Dziękuję.

0: tak, lato w mieście. Dzisiaj oficjalnie możemy to sobie powiedzieć, chociaż może chciałoby się nawet trochę uciec gdzieś poza miasto w jakiś taki cień. Cały czas emocje. Po zdobyciu głównej nagrody w zabawie Twój Zielony Zakątek przez Henryka, 5000 zł, trafiły do niego, a zdjęcie konkursowe na Facebooku Radia Plus. Do zobaczenia. No tam serdecznie. Zapraszam.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: To już prawie godzina 15, za chwilę w Radio Plus wiadomości.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Od tego ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
11: Mnie też.
10: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
11: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
10: E-learningu?
11: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
10: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
11: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
10: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
13: Radio 35-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Służby badają okoliczności śmierci w Kołobrzegu. Nieprawidłowości w 90% szpitali. Szokujące wyniki kontroli NIK-u. Ruszają wakacje. Strażacy sprawdzają obozy harcerskie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyzny, który według zgłoszenia miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
14: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwającej przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
13: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Przebieg interwencji sprawdzi też pion kontrolny policji. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
15: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
13: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Grożą wizytą w biurach poselskich, a nawet strajkiem. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pojawili się dziś przed jej siedzibą i podkreślali, że nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa. Między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Jest zagrożone nasze życie, grzmią górnicy.
16: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
17: Że to nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić przodki. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
13: Spółka zdaniem związkowców potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, aby przetrwać kryzys.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrole obozów harcerskich. Podczas nawałnic wszyscy muszą wiedzieć, jak się zachować, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
18: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
13: W całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
2: Dorota Kucy, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i regionu. Upały to nie tylko kwestia dyskomfortu, ale także zagrożenie dla zdrowia. Z analiz wynika, że fale gorąca zwiększają ryzyko zgonów, szczególnie wśród osób starszych i pacjentów z chorobami przewlekłymi. Mówi Waldemar Kujawsko-Pomorski, konsultant wojewódzki medycyny rodzinnej.
19: Jest to trudny okres dla pacjentów ze schorzeniami kardionefrometabolicznymi, a więc dla pacjentów i z nadciśnieniem tętniczym, i z zaburzeniami rytmu serca, pacjentów z niewydolnością serca, z niewydolnością nerek, pacjentów po udarach.
2: Lekarze przypominają, że podczas upału warto pić regularnie wodę, ograniczać wysiłek fizyczny w nie najgorętszych godzinach i zwracać uwagę na sygnały organizmu. Zawroty głowy, osłabienie duszności czy kołatanie serca mogą być oznaką przeciążenia układu krążenia. Przed nami fala ekstremalnych upałów, a wraz z nią apel o szczególną troskę o zwierzęta. W weekend temperatura w Zielonej Górze może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Społecznicy i pracownicy schroniska przypominają, by zapewnić zwierzętom stały dostęp do świeżej wody i cienia. W czasie największych upałów należy ograniczyć spacer z psami do godzin porannych i wieczornych.
20: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
2: Dziś warunki atmosferyczne są niekorzystne. Temperatura odczuwalna utrzymuje się na poziomie 36 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
0: Piątek, jakże cudownie to brzmi. I weekend na horyzoncie, minęła 15. Dzień dobry, Janek Pasterski, a teraz Bonnie Tyler. It's a heartache.

0: to i tak, ne i na to jest refren ewidentnie na dzisiaj, początek wakacji, pogoda jak igła, słońce świeci, nawet być może dla niektórych za bardzo, no wiadomo, tak, było zimno, to człowiek ponarzekał, jest za ciepło, to też trochę narzekamy, ale w gruncie rzeczy chyba się cieszymy, że najbliższe dni to faktycznie takie lato w pełni.
1: Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.

Lady Punki z Zamki na Piasku. No, pogoda taka, szykuje nam się na weekend, że nic, tylko wybrać się na jakąś plażę, najlepiej w cieniu, ale blisko wody, tam, żeby się można było schłodzić. Słuchajcie, wielkie gratulacje raz jeszcze dla Henryka, który zdobył w wielkim finale naszej zabawy Twój Zielony Zakątek 5000 zł. Finałowe zdjęcie oczywiście do obejrzenia na Facebooku Radia Plus, tam zapraszamy. No, ale to nie koniec, robimy krótką przerwę, teraz weekendową i od poniedziałku znowu się bawimy. W poniedziałek rusza Wimbledon, także przy tej okazji będziemy was pytali już od poniedziałku, jak się ruszacie. Dokładniej będzie to można pokazać, czyli również zrobić zdjęcie, wysłać się nam na radioplus.pl. Zdjęcie z jakiejś waszej aktywności, biegania, jakiegoś sportu, który lubicie. To wcale nie musi być tenis, o którym wspomniałem przy okazji Wimbledonu, ale oczywiście może być. Wyślijcie zdjęcie, napiszcie nam, który sport sprawia wam najwięcej radości. Codziennie będziemy wam rozdawali zestawy do badmintona, a w wielkim finale do zdobycia będzie także rakieta, już taka do tenisa i lekcja tenisa z naszą radiową koleżanką Kasią Kozimora. Do tego dorzucimy jeszcze 1000 zł kieszonkowego.

0: Beatlesi i Love Me Do. Wczoraj był Dzień Beatlesów, ale świętujemy jeszcze dzisiaj. Przedłużyliśmy sobie o piątek. A skoro piątek i sobota, to od 20 do północy prywatka z Radiem Plus dzisiaj i jutro Marek Sierocki będzie za sterami swojej konsolety już tej legendarnej, no i legendarne hity pojawią się na naszych domowych parkietach. Będzie z czego wybierać, jeżeli chodzi o przeboje, tego jestem pewny na 100%, a w niedzielę gościem w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego będzie Albano. Także zapraszamy, ciekawa rozmowa, w sumie na chwilę przed koncertem Albana, także duetu Ricky Powery, który odbędzie się 18 lipca w Sopocie w Operze Leśnej, a na to wydarzenie jeszcze od przyszłego tygodnia będziemy mieli dla Was podwójne zaproszenie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
14: Let's go, girls.

0: bardzo dziękuję za nasze piątkowe spotkanie. Słyszymy się ponownie w poniedziałek, zaraz po 12, a tymczasem życzę wam dobrego weekendu. Janek Paster.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju nie przyznał się do winy. Za chwilę też Polacy w drodze na wakacje i kłótnia o wioskę Smurfów w Zakopanem. Jest 16. Marcin Bartnik, napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, nie przyznał się do winy. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów, odmówił złożenia wyjaśnień. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Według wstępnych badań w chwili ataku znajdował się pod wpływem narkotyków. Stan 3 poszkodowanych jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta.
2: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
1: Wyjaśniał Wojciech Krajs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Emocje jeszcze nie opadły, dodaje Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
3: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, że ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Istnieje takie myślenie, to mogło spotkać każdego z nas.
1: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawiły, że na trasach jest spory ruch. Przenosimy się teraz do Małopolski. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w stolicy Małopolski?
4: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamińskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowej S7 w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurdwanowa.
1: Z Krakowa Michał Henkel, dziękuję za relację, a za godzinę sprawdzimy trasy nad morze. Ekstremalnie sucho w drzewostanach z powodu upałów. Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
5: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
1: Mówił Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Około 12 tysięcy pracowników firmy, czyli połowa zatrudnionych, jest w podwyższonej gotowości z powodu zagrożenia pożarami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kłótnia o wioskę Smurfów w Zakopanem. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta. Sam inwestor zaznacza, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
6: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
7: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
6: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
8: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
1: Dodawała Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Inwestor w oświadczeniu wysłanym do mediów podkreśla, że do tej pory ani nadzór budowlany, ani żaden inny organ nie stwierdzili naruszeń związanych z jego inwestycją.
9: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości. Pogoda.
10: Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, piątek w Zielonej Górze jest upalny. Temperatura sięga 33 stopni, a to tylko pikuś w porównaniu do tego, co czeka nas w weekend. Barometry wskazują obecnie 1020 hektopaskali. Wieje z północnego wschodu z prędkością 9 km na godzinę. Poziom wilgotności wynosi 19%, a jakość powietrza jest dobra.
9: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Wakacje znów będą wakacje. Śpiewał kiedyś kabaret Otto. No i są, zaczynają się właśnie dzisiaj. A tak formalnie to od jutra, ale już dzisiaj uczniowie widzą się w szkolnych progach po raz ostatni w tym roku szkolnym. Jest to wyjątkowy czas w życiu każdego ucznia, gdy można poczuć prawdziwą wolność i skupić się na wycieczkach rowerowych, grze w piłkę, spędzaniu czasu z przyjaciółmi i masie różnych innych czynności, których nie można za bardzo robić w roku szkolnym ze względu na ograniczenia czasowe. Zresztą, co ja będę Państwu mówił, chyba wszyscy to kiedyś przeżywaliśmy. Na sam początek dzisiejszego wydania magazynu reporterów sprawdzimy, jak rok szkolny zakończyli uczniowie Zielonogórskiego Katolika.
2: No, był to dla mnie bardzo wyjątkowy rok szkolny, też mój ostatni, ale no naprawdę działo się dużo wspaniałych rzeczy, których nie zapomnę. No, było bardzo dużo sukcesów, konkursów, zawodów sportowych, w których nasza szkoła brała udział i też zdobywaliśmy nagrody, drugie miejsca, konkursy przedmiotowe.
1: Jak jeszcze uczniowie wspominają ten rok szkolny, to sprawdzimy już za chwilę. W tej części programu sprawdzimy również plany drogowe na najbliższy czas. Zielonogórzan będzie czekał istny Armagedon.
3: Trzy odcinki w Zawadzie, są to trzy niezależne odcinki drogowe, mniej więcej o długości od 100 do 160 metrów, więc stąd czas realizacji jest dosyć wyśrubowany, ale wykonawca, jak sam zapewnił, mówi, że być może uda mu się oddać do użytkowania te drogi przed czasem.
1: Kierowców możemy jednak troszkę uspokoić. W dzisiejszym programie sprawdzimy, jak będą wyglądały utrudnienia i objazdy. Przed godziną 17 wysłuchamy piątkowego wydania serwisu Radia Watykańskiego, które zaprezentuje Wojciech Rogacin. Tak zapowiada się nam pierwsza godzina piątkowego magazynu reporterów. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Zielonogórski katolik zakończył rok szkolny z błogosławieństwem biskupa Tadeusza Lityńskiego. Jaki to był rok dla uczniów i pedagogów? Pytała Monika Werc.
2: Ten rok wydaje się, że był bardzo krótki wbrew pozorom. Minął naprawdę bardzo, bardzo szybko, ale był ogromnie pracowity i przynoszący przynajmniej naszej szkole bardzo dużo sukcesów, z których się ogromnie cieszymy. Mamy laureatów, mamy finalistów konkursów kuratoryjnych, ale również mamy zwycięzców na poziomie wojewódzkich zawodów sportowych czy teatralnych.
3: No był to dla mnie bardzo wyjątkowy rok szkolny, też mój ostatni, ale no naprawdę działo się dużo wspaniałych rzeczy, których nie zapomnę. No było bardzo dużo sukcesów, konkursów, zawodów sportowych, w których nasza szkoła brała udział i też zdobywaliśmy nagrody, drugie miejsca, konkursy przedmiotowe,

0: też wewnętrzno-szkolne konkursy, różne aktywności, które organizowała pani dyrektor, nasi WF-iści. No naprawdę było bardzo dużo tego w tym roku.
1: Można by było, żeby był to super rok. Moje osiągnięcia są wspaniałe. Na przykład zajęcie 4. miejsca w województwie w zawodach piłki ręcznej, klas 4-6. I jeszcze udział w zawodach wojewódzkich lekkoatletycznych.
2: Roman Kopacz, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, a także wychowawcą klasy 5.
3: Z punktu widzenia pana jako pedagoga, jaki to był rok szkolny, łatwy, trudny?
2: Ciężko powiedzieć, każdy jest inny. Wczoraj jak żegnaliśmy klasę 8, to taka fajna refleksja mnie naszła, że mimo tego trudu, bo już zawsze na koniec roku czuję się ten trud całoroczny, ale że no fajną tutaj dobrą pracę wykonujemy, bo dzieci, które wychodzą z tej szkoły, są ukształtowane w tych wartościach katolickich, chrześcijańskich. To są naprawdę dobre dzieci. Jestem o nie spokojny, oddając je, że tak powiem, w inne już ręce innych wychowawców i nauczycieli, że po prostu sobie poradzą.
4: Tej szkole patronuje święty Stanisław Kostka. Takim motywem i inspiracją zawsze było, aby wszystko, co robić, to na większą chwałę Bożą. Ja mam nadzieję, że również to, co się dokonało w tym minionym roku, to w życiu tych dzieci, tej młodzieży, rodzin, było też pozytywne. Wiele wysiłku zostało włożone. Za to chcemy podziękować, bo rozwój i intelektualny, ale to przede wszystkim wychowawczy, duchowy, myślę, że jest progres zapewne, ale też chcemy też i przeprosić za to może niewykorzystane szanse, no i poprosić o błogosławieństwo na wakacje.
5: No to teraz zasłużone wakacje. Życzymy dużo odpoczynku dla uczniów oraz całej kadry pedagogicznej.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
7: Reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Kasiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
15: Radio Plus Zielona Góra.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Przed mieszkańcami Zielonej Góry bardzo dużo będzie utrudnień, szczególnie jeśli mówimy o drogach. No a tutaj także informacja dla mieszkańców Zawady. Muszą liczyć się z utrudnieniami. Rozpoczyna się remont 3 dróg.
2: Wiadomo, wszyscy mieszkańcy czekają na remont swoich dróg. Sołtys, sołectwa Zawada, Mateusz Zawodny. Niektórzy czekają już 60-70 lat, a więc jest to okres dość długi do oczekiwania, no ale w końcu co niektórzy się doczekają tego. Jest to dość duży komfort dla nas i dla mieszkańców, bo te drogi jednak są dziurawe, po deszczu jest dużo dziur, dużo błota. A wiadomo, jak będzie droga prosta, bez wody, to będzie przyjemnie się po niej przemieszczało.
3: 3 odcinki w Zawadzie, są to 3 niezależne odcinki drogowe.
4: Mówi Paweł Tonder, zastępca prezydenta miasta Zielona Góra.
3: Mniej więcej o długości od 100 do 160 metrów, więc stąd czas realizacji jest dosyć wyśrubowany, ale wykonawca, jak sam zapewnił, mówi, że być może uda mu się oddać do użytkowania te drogi przed czasem. Każda z tych dróg będzie wykonana w technologii z ekokostki, co pozwala nam, nie realizując budowy kanalizacji deszczowej, która wiemy dobrze, że podraża znacznie inwestycje drogowe, odwodnić skutecznie drogi, ale jest to też działanie ekologiczne, ponieważ zatrzymujemy wodę na miejscu, jeżeli są takie warunki geologiczne i grunt pozwala na odbiór tej wody, plus wybudowanie właśnie dodatkowej warstwy odsączającej przy realizacji tej inwestycji. Zatrzymujemy wodę na miejscu, nie odprowadzamy jej w sposób szybki kanalizacją. Jest to powszechnie stosowana konstrukcja przez nas na tego typu drogach, które realizujemy. Wartość tej inwestycji to prawie 600 tysięcy i za 2 miesiące wykonawca powinien oddać te drogi do użytkowania. Mieszkańcy zyskają bezpieczną i komfortowo przede wszystkim infrastrukturę, skończą się problemy z bieżącym utrzymaniem, z pyleniem, bo te drogi są dzisiaj w technologii wykonane, czyli są z kruszywa, więc i problemy z bieżącym utrzymaniem, i z zimowym utrzymaniem, i właśnie z tym pyleniem zostaną wyeliminowane.
1: Wykonawca na zakończenie prac ma 2 miesiące. Koszty remontu to niecałe 600 tysięcy złotych.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: To była meksykańska grupa Maná z Carlosem Santaną w utworze Corazón Espinado. Na naszych zegarach 42 minuty po godzinie 16, już za chwilkę aktualności z Watykanu, a teraz Bonnie M. i Bahama Mama.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Czas na aktualności z Watykanu.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
3: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
2: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
3: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
2: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
4: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese.
3: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
2: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
5: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.
2: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: reklama.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus Zielona Góra.
8: Intruz ze stołecznego metra aresztowany na 3 miesiące. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana w stronę Warszawy po zderzeniu 5 samochodów osobowych. W Kampinoskim Parku Narodowym obowiązuje zakaz używania ognia. Jest 17. Marcin Bartnik. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie zarzuty usłyszał obcokrajowiec?
9: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew. Sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją. Tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
8: O czym informował Michał Skolimowski. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągu w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.
10: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
8: Na miejscu jest dźwig, który ma postawić na tory 2 kolejne wagony. Wykonano już prace naprawcze szyn. Szacuje się, że dziś uda się przywrócić ruch pociągów na jednym torze. W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana po zderzeniu 5 samochodów osobowych. Rannych zostało 5 osób. Służby drogowe zalecają kierowcom jadącym w stronę Warszawy objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia związane z usuwaniem skutków wypadku mogą potrwać do godzin wieczornych. Teraz przenosimy się do Trójmiasta, bo Polacy ruszyli na wakacje na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację nad morzem.
11: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także w Czasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
8: Paweł Lemke, dziękujemy za relację. Są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina drogą ekspresową.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym. Nie można rozpalać ognisk, grilla, kuchenek gazowych, pochodni, zapalniczek oraz wszystkich innych źródeł ognia mogących doprowadzić do pożaru. Decyzję podjęto w związku z 3. najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz spadkiem wilgotności ściółki leśnej poniżej 10%.
12: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
8: Apelował Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody. Ograniczenia obowiązują do 1 lipca i mogą zostać przedłużone, jeśli nie poprawią się warunki pogodowe.

0: Zielonej Górze cały czas bardzo ciepło. Temperatura sięga 33 stopni Celsjusza. Barometry wskazują obecnie 1019 hektopaskali. Wieje z północnego wschodu z prędkością 9 km na godzinę. Poziom wilgotności wynosi 22%, a jakość powietrza jest dobra. Proszę jednak uważać, na otwartych przestrzeniach temperatura może sięgać nawet 35 stopni.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Już po godzinie 17 pogoda wciąż dopisuje, temperatura w Zielonej Górze taka, że tylko by się siedziało w basenie. My jednak rozpoczynamy drugą godzinę magazynu reporterów. Mieszkańcy Zielonej Góry doczekają się żużlowej imprezy na światowym poziomie. Speedway Euro Championship zawita do naszego miasta.
2: To jest przede wszystkim promocja miasta, to jest olbrzymie wydarzenie sportu żużlowego, które gościć będzie w mieście Zielona Góra, Mistrzostwa Europy, stawka najlepszych żużlowców świata, czterech żużlowców falubazu, mam nadzieję, że trzy pierwsze miejsca będą do nich należały. Co istotne, wiele lat przerwy od takich wydarzeń w mieście, dzisiaj udało nam się wygrać z konkurencją, miasto Zielona Góra jest w tej czołówce organizatorów tego wydarzenia.
1: Kogo zobaczymy na torze? O tym już za kilka minut. W tej części programu sprawdzimy, jakie wakacyjne plany mają uczniowie.
3: Ja będę odwiedzać Słowenię, Włochy i będę się dobrze bawić na obozie harcerskim. Trzeba zbudować sobie miejsce do mieszkania, tak żeby było wygodnie i żeby po prostu jak najlepiej nam się tam żyło. No i potem trochę się bawimy, przez zabawę się uczymy tam na obozie.
1: O wyzwaniach i planach uczniów posłuchamy jeszcze w tej godzinie. A przed 18 do studia zawita Jarek Zgirski, który przygotował solidną dawkę motoryzacyjnych nowinek.
4: Wakacje oznaczają większe wydatki i zgodnie z tą definicją kierowcy sięgną głębiej do kieszeni, bo od 1 lipca rząd znosi całkowicie pakiet CPN. Co to dla nich oznacza? O tym w magazynie. Poza tym warsztaty i dostawcy części walczą o dostęp do danych serwisowych, a w tle miliardy euro do ugrania, zaś w teście Cupra Formentor VZ w wersji PHEV, czyli jak połączyć ogień z wodą.
1: Magazyn Auto Plus tuż przed godziną 18. Oj, będzie się działo. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników. Tak prezentuje się nam druga część magazynu reporterów. No to startujemy. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Światowy żużel w Zielonej Górze. Speedway Euro Championship zawita do naszego miasta, a szczegóły zebrała Monika Werc.
2: To jest przede wszystkim promocja miasta, to jest olbrzymie wydarzenie sportu żużlowego, które gościć będzie w mieście Zielona Góra, Mistrzostwa Europy, stawka najlepszych żużlowców świata, czterech żużlowców falubazu, mam nadzieję, że trzy pierwsze miejsca będą do nich należały. Co istotne, wiele lat przerwy od takich wydarzeń w mieście, dzisiaj udało nam się wygrać z konkurencją, miasto Zielona Góra jest w tej czołówce organizatorów tego wydarzenia, miasto żyje żużlem, ma historię speedway. Jest dużo oczekiwania kibiców, aby takie wydarzenia miały tutaj miejsce, to więc liczę przede wszystkim na kibiców, turystów, którzy przyjadą

0: oglądać SEK. Mnie to ogromnie cieszy, bo to przede wszystkim promocja miasta Zielonogóra.
1: Decyzja wzięła się skąd, że rozmawialiśmy również z kolegami tutaj, promotorami z firmy OneSport. Firma OneSport jest naszym promotorem już ponad 10 lat i tak jak na konferencji prasowej wspomniał właśnie jeden z właścicieli firmy, Karol Lejman, takie dyskusje, takie pomysły były pierwsze, można powiedzieć, w Lesznie. I jak najbardziej komisja, ponieważ ja każdego roku zatwierdzam kalendarz, to wygląda w ten sposób, że promotor proponuje nam 4 lokalizacje. Te 4 lokalizacje wstępnie są ogłaszane na naszym posiedzeniu listopadowym całej Komisji Europejskiej i później w styczniu zatwierdzane jeszcze przez zarząd FIM Europa. Te propozycje otrzymaliśmy, 2 propozycje z Polski, 2 zagraniczne i jak co roku zostały one zatwierdzone. W związku z tym Zielona Góra, która uważam jest super miejscem. Ostatni raz tutaj zawody chyba międzynarodowe to był w deszczu, chyba odwołany puchar klubowy europejski drużyny, i wcześniej challenge, jak tak mi się przynajmniej wydaje, challenge bardzo dawno temu. W związku z tym bardzo się cieszę, że wróciła ta impreza do Zielonej Góry, która ma teraz historią żużla, która ma potencjał żużlowy, który jest tak naprawdę, jak tu się wjeżdża, to się czuje żużel.
2: W sumie tor jak tor. Mieszkam tu cały czas, więc nie odczuwam czegoś szczególnego. Chyba będę się bardziej cieszył z tego, że więcej znajomych przyjdzie na, moich znajomych przyjdzie tutaj na te zawody. A tak poza tym to wszystko zweryfikuje tor i dzień, w którym będziemy tak naprawdę się ścigać. Z doświadczenia mojego, tego stresu jest naprawdę bardzo, bardzo mało i bardzo rzadko go otrzymuję przed zawodami, chociaż czasami chciałbym być trochę, że tak powiem, naładowany tym stresem, ale przeszło mi to jakieś 10 lat temu i jest mi z tym dobrze, więc jak najbardziej nie przeszkadza mi to jakby w uprawianiu sportu żużlowego.
0: To jest okres wakacyjny, przypomnę, 18 lipca, w tym czasie mamy również Lato Mus Wszelakich, czyli nową odsłonę dużej imprez kulturalnych Lato 2.6 i między innymi wpisuje się to wydarzenie sportowe w zasięgu ogólnoeuropejskim. Jesteśmy przygotowani, oferta miasta, tereny rekreacyjne, piękna starówka, ale co najważniejsze, wyjątkowa impreza żużlowa.
3: Oj, będzie się działo, a my oczywiście liczymy, że wysokie miejsca zajmą zawodnicy falubazu. Motywacji i dopingu z pewnością nie zabraknie.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! W Media Expo!
16: Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: Po reklamie.
21: Radio Plus. Zielona Góra.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Dobra wiadomość dla wszystkich uczniów. Oficjalnie rozpoczęły się wakacje. Koniec porannego wstawania, nauki i prac domowych. Czy uczniom i nauczycielom towarzyszy dziś tylko radość, czy może jednak także lekki żal za salami lekcyjnymi i kolegami z ławki?
2: Po 10 miesiącach intensywnej pracy w roku szkolnym dla uczniów nadeszły upragnione wakacje. To świetny czas na podsumowania i spojrzenie na to, co sprawiało trudność, ale też co przynosiło radość.
3: Janek Wojdo. Najbardziej przeszkadza matematyka, ponieważ ja w ogóle nie lubię funkcji liniowych i po prostu, jestem na rozszerzeniu biochemicznym, ponieważ bardzo lubię chemię i biologię.
2: A co sprawiało ci taką największą satysfakcję w tym roku?
3: To, że dostałem czwórkę z biologii na koniec.
4: Michał Diłanian.
5: Ja jestem Karolina Bark, chodzę do klasy humanistycznej, do klasy drugiej. Myślę, że ilość materiału do przyswojenia, ilość nauki, jednak w drugiej klasie mamy najwięcej godzin.
2: Cieszysz się, że już wakacje, czy jednak trochę tego smutku jest, że się rozstajesz z przyjaciółmi?
5: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam. Nie narzekam.
4: Z matematyki i tak liczenie trochę, to jestem na humanie, więc czasami to jest problematyczne.
2: A taki tryb życia codziennego, wstawanie sprawiało problemy do jazdy, czy raczej to nie?
4: No, jakby dojeżdżam 1,5 godziny, ale mi to nie przeszkadza. Bo jeszcze mogę w tym czasie się pouczyć w autobusie, w komunikacji, więc mi nie przeszkadza.
2: Teraz jednak uczniowie śmiało mogą spoglądać w przyszłość, a ta przez najbliższe 2 miesiące rysuje się naprawdę wyśmienicie.
6: Irena Grat, 1A. Moje wakacje zawsze są bardzo jakby nagromadzone różnymi aktywnościami. Jadę na rejs z moim tatą na Mazury i tak będę rodzinnie spędzała.
2: A powiedz mi, czujesz ulgę, że to już koniec tego roku, czy raczej jest ci smutno?
6: Nie, jestem bardzo smutna, ponieważ nawiązałam bardzo dużo relacji takich bardzo bliskich i będzie mi bardzo ich brakować.
7: Jestem Hania z 2B.
8: Ja będę odwiedzać Słowenię, Włochy i będę się dobrze bawić na obozie harcerskim. Trzeba zbudować sobie miejsce do mieszkania, tak żeby było wygodnie i żeby po prostu jak najlepiej nam się tam żyło. No i potem trochę się bawimy, przez zabawę się uczymy tam na obozie.
2: A będziesz tęsknić za szkołą, czy raczej cieszysz się, że to już wakacje?
8: Może troszeczkę, ale chyba cieszę się, dobrze, że będzie ten odpoczynek.
9: Franciszek Blacha jestem i z 2C. No sporo, w sensie do Kielc, do kolegi, nad morze, jeszcze za granicę do Wiednia na chwilę, może do Krakowa, także trochę jest. No.
2: Cieszysz się, że to już wakacje, czy jednak trochę ci smutno?
9: No, w sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
2: Koniec roku szkolnego to czas podsumowań także dla nauczycieli. Oni jednak nie będą mogli cieszyć się pełnymi 2 miesiącami odpoczynku.
10: Sylwia Diłanian, miło poznać.
11: Dyrektor szkoły. No tak, to jest oczywiste. Rekrutacja do liceum trwa w wakacje. Mamy teraz ten najbliższy tydzień rad pedagogicznych, podsumowania. No a na koniec sierpnia egzaminy poprawkowe, ale też rady szykujące i spotkania różne szykujące kolejny rok szkolny. A w międzyczasie remonty.
2: A jakieś może życzenia, ewentualnie dobre rady dla uczniów, którzy dzisiaj kończą edukację i zaczynają ten upragniony odpoczynek?
11: Żeby umieli odpoczywać. Cieszyć się tym danym dniem, który czeka na nich, ale też, żeby to było takie twórcze. No i co? Jak szkoła katolicka przystało przy Panu Bogu.
12: Uczę języka polskiego i na imię mam Łukasz.
2: Czy nauczyciele też cieszą się, że już nadeszły wakacje, czy raczej jest im smutno?
12: Częściowo na pewno się cieszą, tak? Jest to jednak długi okres trudnej pracy, więc taki wakacyjny oddech przyda się i uczniom, i nauczycielom.
2: A czy jest pan dumny z osiągnięć swoich uczniów w tym momencie?
12: W tym momencie tak. Nie miałem klasy maturalnej, więc nie będę wiedział, jak im to bezpośrednio poszło. A natomiast moja 2. i 3. klasa, jestem z nich zadowolony.
2: W dniu rozpoczęcia wakacji w wielu kościołach sprawowane są msze dziękczynne za mijający rok szkolny. To przypomnienie, że wakacje mogą być odpoczynkiem od nauki, nigdy nie mogą być jednak odpoczynkiem od Pana Boga.
13: Życie nie składa się wyłącznie z czerwonych pasków, pucharów i sukcesów. I właśnie to jest takie pierwsze przesłanie na wakacje, żebyśmy nie pozwolili, żeby porażki stawały się naszą definicją. Na zakończenie roku może więc warto zadać sobie pytanie nie tylko jakie mam oceny, jakie mam świadectwo, ale jakim człowiekiem się stałem przez ten rok. Przed nami wakacje, a wakacje nie są tylko nagrodą za przetrwanie szkoły, ale są przede wszystkim czasem darem. Darem także od Pana Boga. Na odpoczynek, na spotkania, na relacje, na przyjaciół, Nie zmarnujmy tego czasu. To jest bardzo ważny czas.
1: My oczywiście życzymy udanego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. A z uczniami i nauczycielami kończącymi rok szkolny rozmawiał Piotr Lędzion.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: Ropa naftowa w cenie niższej od $70 za baryłkę. Tego nie spodziewali się analitycy rynku paliw. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że brak presji na zwiększone zakupy surowca i zapewnienia o pełnym odblokowaniu cieśniny Ormus zbliżyły początkowo wyższe ceny ropy w kontaktach długoterminowych, zawierających na rynku, rzecz jasna. Zdaniem ekspertów, najbliższe miesiące wskażą nową cenę równowagi, chyba że porozumienie USA i Iranu nie będzie przestrzegane. Wtedy ceny mogą przebić nawet barierę $100 za baryłkę. Świat czterech kółek też ma swój ból głowy. Oddajmy mu zatem miejsce antenowe. Jarek Zgirski w studiu. Pora na magazyn Auto Plus.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry, zmotoryzowanym i tym, co na autonogach. Branża automotive, czyli producentów części zamiennych, warsztatów i usług serwisowych, nakłaniają Unię Europejską, by ta rozszerzyła tak zwane prawo do naprawy, znane jako GVO lub MVBR, o dostęp do danych serwisowych. Rusza właśnie kampania We Drive EU, która ma zwrócić uwagę użytkowników aut, że odcięcie niezależnych warsztatów od danych pojazdów zaburzy konkurencyjność, podwyższając tym samym ceny napraw. Grozić nam może monopolizacja rynku przez koncerny motoryzacyjne, ostrzega Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Części Motoryzacyjnych.
3: Nawet naprawy, które w przeszłości uznalibyśmy za typowo mechaniczne, obecnie muszą być wykonywane w połączeniu z serwerem producenta samochodów, muszą być podłączone te samochody do sieci, musimy mieć dostęp do danych technicznych pojazdu, musimy informować system w pojeździe, że dana naprawa została wykonana, musimy znosić te błędne kody, musimy system informować, że dana część została zamontowana, żeby samochód w ogóle zrozumiał i odczuł fakt, że te komponenty nowe, sprawne zostały zamontowane. I jeśli niezależny rynek motoryzacyjny, jeśli mechanicy nie będą w stanie wykonać w pełni kompleksowej naprawy, no to oczywiście kierowcy będą zwracali się do kanału autoryzowanego, płacąc oczywiście więcej.
2: A to jest tym ważniejsze, że statystycznie większość europejskich kierowców korzysta z niezależnych serwisów. Producenci samochodów bronią się, że w rzeczywistości nie o prawo do napraw tu chodzi, a o dostęp do danych o pojeździe, w tym także do tych wrażliwych danych związanych z użytkownikami aut. Utrzymują, że w tej kampanii chodzi o to, by niezależni dostawcy usług i napraw mogli wcześniej od dealera zadzwonić, na przykład w sprawie wymiany klocków hamulcowych, o czym poinformuje system komputerowy pojazdu. Tak można odczytać stanowisko przedstawiciela koncernów motoryzacyjnych Jakuba Farysia, szefa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
4: Dzisiaj samochody gromadzą bardzo dużo danych, które nie tylko służą do serwisowania samochodu, ale również są to dane marketingowe. No i naszym zdaniem absolutnie kluczowe jest bezpieczeństwo zachowania tych danych, dlatego że wyciek informacji, w jaki sposób ten samochód jest eksploatowany, mógłby po pierwsze spowodować, że dostęp do tych danych mógłby być niebezpieczny, na przykład dla użytkownika, ale też drugi obszar, bardzo ważny, to mogłyby to być wykorzystane marketingowo.
2: Branża automotive odparowuje, że obecne stanowisko producentów samochodów to zmodyfikowana praktyka urzędników zasłaniających się przepisami RODO. Branża nie kryje jednak chęci pozyskania informacji, które pozwolą jej na działanie bardziej spersonalizowane. Teraz wszystko zależy od badań opinii, a także kompromisu samych producentów i warsztatów. Swoją drogą najmniej przejmowałbym się owym cyberbezpieczeństwem. Przynajmniej w przypadku praktyki synchronizowania danych pokładowych z naszym smartfonem. Kierowcy, którym pomału kontrolka poziomu paliwa zjeżdża do zera, powinni rychło dotankować już za kilka dni, dokładnie od środy, 1 lipca. Ceny paliw ruszą ostro w górę. Tylko do wtorku rząd będzie dotować ceny w ramach pakietu CPN. Od północy w środę zarówno olej napędowy, jak i benzyny mocno zdrożeją. Analitycy twierdzą, że o kolejne 40 do 60 groszy na litrze. Co ważne, skończy się także okres obowiązywania mechanizmu maksymalnych cen paliw, a to sprawi, że na głównych drogach czy przy autostradach ceny poszybować mogą jeszcze wyżej. I to istotna wiadomość dla tych, którzy chcą ograniczyć wydatki na paliwo podczas wakacyjnych wojaży. Za chwilę, a może właśnie już teraz, jak kraj długi i szeroki, rozpoczyna się wędrówka ludów i szlaki komunikacyjne zapełnią się tysiącami osób żądnych wakacyjnych wrażeń i słońca. Przypominam zatem, że w drodze nad morze bramki na autostradzie A1 pójdą w górę, gdy korki na punktach poboru opłat sięgną 25 minut oczekiwania. Wtedy na punktach w Rusocinie, Nowych Marzach i Nowej Wsi koncesjonariusz musi zrezygnować z opłat i podnieść szlabany na maksymalnie pół godziny. No, w wyjątkowych sytuacjach na 45 minut. Nowe zasady mają rozładowywać zwiększony ruch wakacyjny, na co dzień nie oznaczając przecież darmowego przejazdu. Koncesjonariusz autostrady A1 nowe zasady wprowadza od dziś do ostatniego dnia sierpnia. Teraz przerwa, a po niej Polska za, a nawet przeciw, zaś w teście Cupra Formentor VZ PHEV, czyli całkiem spokojny choleryk.
1: Auto Plus.
5: Reklama.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
10: A co mamy do wyboru?
9: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
10: A gdzie ty jesteś, skarbie?
9: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
5: Po reklamie.
1: Radio Plus. Zielona Góra. Radio Plus. Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Zapraszam na drugą część magazynu. Polska jest za, a nawet przeciw. I tak na przykład razem z Niemcami i Włochami tworzy tak zwaną grupę blokującą zakaz rejestracji aut spalinowych po 2035 roku. Polski rząd uznaje rozwój elektromobilności jako potrzebny, uważając jednocześnie, że transformacja nie powinna się opierać wyłącznie na niej. Na przeciwległym biegunie są Francja, Szwecja i Hiszpania, argumentujące z kolei, że poluzowanie zasad podważy unijną wiarygodność, osłabiając przy tym inwestycje w nowe technologie. Polska zgadza się natomiast z Francją w kwestii unijnego wsparcia dla branży motoryzacyjnej i chce, by unijne wsparcie na elektromobilność trafiało przede wszystkim do europejskich producentów aut i baterii. I to na tych przesłankach oparto zasady nazwane niedawno roboczo Made in Europe. Czy ten legislacyjny szpagat nam się opłaci, czy prędzej pęknie nam w kroku, zobaczymy. Podział na dwa obozy oznacza dalsze, oczywiście żmudne negocjacje. Idźmy na parking.
1: Test Auto Plus.
2: Dziś w teście Cupra Formentor w podrasowanej i usportowionej wersji VZ od zwykłych, powiedziałbym, spokojniejszych odmian odznacza się bardziej dynamiczną sportową linią, masywną maską z przetłoczeniami a la Mustang, spory tylny dyfuzor i podwójny wydech po obu jego końcach, piękne felgi w odcieniu miedzi, wyczynowe hamulce przednie z czerwonymi zaciskami Brembo oraz kubełkowe sportowe fotele przednie dopełniają całości, od razu wskazując, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko tanią charakteryzacją. Testowany Formentor był autem typu PHEV, czyli plug-in, więc bateria pod kufrem zmniejszyła przestrzeń ładunkową i w tej wersji Formentor ma bagażnik o pojemności 345 litrów. Nominalnie powinien mieć 420. Wnętrze zgodne z DNA marki może się podobać, ale moim zdaniem obsługa ma pewne wady. No wiadomo, na przykład nie ma gały głośności radia, no tylko dotykowy suwak. Ciężko nim dokładnie wyregulować głośność podczas jazdy. Dotykowa jest regulacja temperatury wnętrza, natomiast reszta ustawień możliwa już tylko tylko na ekranie centralnym. Na pochwałę zasługuje natomiast fakt, że górna rozwijana belka ustawień jest w pełni konfigurowalna, stąd na przykład łatwo można stworzyć skrót do wyłączenia systemu ostrzegania o przekroczeniu prędkości. Swoją drogą ów system ISA na autostradzie zmniejszył mi prędkość do 60 km na godzinę z sobie tylko znanych przesłanek. Dobrze, że za mną nie jechał żaden pojazd. Formentor VZ jeździ bardzo fajnie. Generalnie zawieszenie sprzyja jeździe na sportową modłę. Auto w zakrętach zachowuje się stabilnie, posłusznie. Bateria o pojemności 20 kWh odpowiednio dociska tył, zaś układ kierowniczy ma też odpowiednio dobrane wspomaganie, które pozwala czuć drogę jednocześnie nie dając dużych oporów. Mankamentem jest histerycznie reagująca podczas ruszania automatyczna przekładnia. Najczęściej zrywa. Tak jakbyśmy nagle odpuścili sprzęgło. To dość denerwujące i myślę, że to jest jakiś błąd w oprogramowaniu tej skrzyni. Testowany Formentor VZ PHEV to prawie najmocniejsza wersja tego modelu. Układ mający razem 272 konie. Auto w trybie wyłącznie elektrycznym w urozmaiconym terenie przejechało około 80 km. Deklaracje producenta mówią o około 110-120 km. Uzupełnienie energii możliwe jest zarówno z przydomowego gniazdka, jak i szybkiej ładowarki, bo auto ma uniwersalne złącze CCS. Maksymalna moc ładowania to 50 kW, czyli w teorii od zera do pełna załadujemy go w niespełna godzinę. Po rozładowaniu baterii Formentor już tylko na benzynie spalał średnio 7,1-7,2 litra na setkę, a niespieszna, leniwa jazda do prędkości 90 km na godzinę na dłuższym dystansie w mieście i poza nim zakończyła się, no moim zdaniem, fantastycznym rezultatem 5,1 litra na 100 km. Tylko w mieście i w korkach spalanie wzrosło do około 8. Na pytanie, dla kogo zatem jest Formentor VZ w wersji plug-in, odpowiedź jest prosta. Dla każdego, kto chciałby na co dzień jeździć elektrykiem, a w trasę gonić na paliwie. Tylko cóż, cena wskazuje, że będzie to auto, które zapamiętacie na długo. W testowanej wersji kosztuje 320 tysięcy złotych, a bazowo w tej wersji, przypominam VZ, 263 tysiące. To taniej dostaniemy Tiguana, czy nawet Audi Q3 w bliźniaczych wersjach PHEV. Wygląda na to, że Cupra Formentor VZ jest autem cennym, albo nawet wysoko cenionym. Za tydzień zaś hybrydowa Mokka. Sprawdzamy, czy niczym kawa nie tylko pobudza, ale czy ma też w sobie słodkie nuty. Pora się żegnać. Jarosław Zgirski, jedźcie bezpiecznie. Okres wakacyjny oznacza spory ruch na głównych drogach, a co za tym idzie, związane z nim zwiększone niebezpieczeństwo wypadków. W takim razie trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
1: Auto Plus.

0: Reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
3: Mnie też.
2: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
3: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
2: E-learningu?
3: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
2: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
3: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
2: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złote 99 zł za

0: sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Zielona Góra. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Ne upały docierają do Polski, są alerty najwyższego stopnia. Jest umowa na rozbudowę autostrady Warszawa-Łódź do trzech pasów. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo odwołana z powodu upałów. Jest 18, Marcin Bartnik. Żar z nieba, a na termometrach nawet blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują też służby i lokalne władze. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur, krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
2: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
3: Przyjemnie, chłodniej od wody.
1: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Przypomnijmy, chodzi o 36-letniego obywatela Gruzji, który jest oskarżony o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
4: O 3-miesięcznym areszcie tymczasowym zadecydował Sąd Rejonowy Lublin Zachód, który uwzględnił wniosek prokuratury krajowej, nakazując odosobnienie ze względu na obawę matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
5: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
4: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka. Dokumenty trafiły teraz do Sądu Okręgowego, który ma 7 dni na wydanie swojej decyzji.
0: Decyzja ta będzie już ostateczna. Do trzech, a miejscami nawet do czterech pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabiorą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą wiązały się ograniczenia i zwężenia, ruszą jesienią.
6: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu, korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu, maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty, zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
7: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
6: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym, oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Marcin Amrus, dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada za te inwestycje.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Upały nie tylko w Polsce. Z powodu ekstremalnie wysokich temperatur odwołano rekonstrukcję bitwy pod Waterloo. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów pod Brukselę. Odtwarza bitwę z 18 czerwca 1815 roku, w której wojska Napoleona Bonapartego poniosły ostateczną klęskę w starciu z europejską koalicją dowodzoną przez Brytyjczyków. Porażka pod Waterloo zakończyła okres rządów Napoleona. Były cesarz Francuzów został zesłany na Wyspę Świętej Heleny, gdzie spędził ostatnie lata życia.

0: Dzisiejsza noc w Zielonej Górze zapowiada się i tu Państwa nie zaskoczę. Bardzo ciepło. Temperatura w nocy osiągnie nawet 25 stopni Celsjusza. Powieje z północnego wschodu z prędkością 7 km na godzinę. Poziom wilgotności wyniesie 45%, a jakość powietrza będzie dobra. Przez większość nocy będzie również bezchmurnie, także spokojnie można planować wieczorne obserwacje nieba oraz spacer.
1: Radio Plus. Zielona Góra. Radio Plus.
0: Temperatury nie odpuszczają, no a w weekend będzie jeszcze gorzej, więc nie ma się jak na razie co łudzić na to, że będzie chłodniej, no chyba, że w nocy można spokojnie wybrać się na spacer albo jakąś inną czynność, którą teraz Państwo odkładają ze względu na ten gorąc. Na naszych zegarach 4 minuty po godzinie 18. Jakub Brzegowy zapraszam na jeszcze dwie wspólne godziny, a już teraz Whitney Houston i I Will Always Love You.

Rozpoczynamy wakacje, a wraz z wolnym szykują się także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Od najbliższego poniedziałku autobusy wszystkich linii będą kursowały w dni robocze według wakacyjnego rozkładu jazdy oznaczonego na przystankach kolumną niebieską. Z myślą o letnim wypoczynku mieszkańców autobusy linii 8 będą codziennie dojeżdżały także do przystanku Kąpielisko H2 Ochla.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów.

0: Price. Great brands.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Zielona Góra.

0: Już dzisiaj wieczorem mieszkańców Zielonej Góry czeka dość nietypowe wydarzenie. Będzie można uczestniczyć w 11. spacerze piżamowców, organizowanym przez młodzieżową drużynę pożarniczą OSP Sucha. Uczestnicy spotkają się na placu przy remizie w Suchej o godzinie 21.45, a następnie ubrani w piżamy wyruszą z latarkami na spacer po lesie. Przewidziane jest także wspólne ognisko, piżamowe karaoke czy nocne oglądanie mundialu. Muszą Państwo przyznać, że jest to nietypowy pomysł na spędzenie dzisiejszej nocy, ale czasami właśnie te najdziwniejsze pomysły bywają najlepszymi.
1: Radio Plus.

0: Zielona Góra startuje z wakacyjnymi rozrywkami. Od 1 lipca rozpoczniemy lato mus wszelakich. Przed nami 2 miesiące wypełnione muzycznymi emocjami, kulturą i sztuką, w tym festiwalem rzeki literatury, w którego ramach wystąpią Mela Koteluk, Cortez czy trio Fisz Emady Waglewski. Oprócz tego w Starym Kisielinie będziemy mogli oglądać kinowe hity, takie jak Wielki Marty czy Dziewczyna z igłą. Łącznie na Zielonogórzan będzie czekało 170 wydarzeń.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: To była Maggie Reilly w utworze Every Time We Touch. Już teraz Irene Cara i What a Feeling. A do 19:00 pozostaje nam tylko 7 minut.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: To była Irene Cara w utworze What a Feeling. Za 3 minuty będziemy mieć godzinę 19 i wiadomości oczywiście najnowsze ze świata, no i z Polski. A tą godzinę zamknie nam The Beatles utworem Twist and Shout.

0: Reklama.
1: Od septembra tujo życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
0: Po reklamie.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Na początek pierwsze podsumowania. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów. W kolejnych miastach przybywa kurtyn wodnych. Jest 19. Marcin Bartnik. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju gospodarczego Ukrainy.
4: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników, bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
3: Podsumowała Aliza Zeidler, wiceminister aktywów państwowych. Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swyrydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Kolejne dwa szpitale na Podkarpaciu mogą zostać połączone. Tym razem chodzi o Brzozów i Krosno. Powodem jest trudna sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Placówka zamknęła ubiegły rok stratą w wysokości ponad 32 milionów złotych. Na ten moment odbyła się jedynie wstępna rozmowa marszałka województwa i starosty brzozowskiego.
5: Samorząd województwa pokrył już część straty za 2025 rok z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec pracowników, które wynikają z wyroków sądowych. Samorząd udziela też dotacji na inwestycje i remonty. W planie na ten rok dla krośnieńskiej lecznicy zabezpieczono na ten cel około 24 miliony złotych.
3: Mówił Adrian Biernacki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Przeciwny konsolidacji jest jednak starosta brzozowski.
6: Uważam, że byłaby na minus. Szpital brzozowski mocno się rozwija w kierunku onkologii. No i my się w tym specjalizujemy i mamy też wizję rozbudowy szpitala.
3: Mówił sam Jacek Adamski. Na ten moment zarząd województwa czeka jednak na mapę świadczeń, którą przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów z całego świata z udziałem papieża Leona XIV. Odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Pierwszą sesję otworzył metropolita krakowski. W poniedziałek kardynał Grzegorz Ryś otrzyma paliusz, czyli wełniany pas zakładany na ornat ozdobiony 6 krzyżami.
7: Te 6 krzyży symbolizuje rany Pana Jezusa, a nie tyle oznaczać władzę, ile służbę i pokazywać tą właśnie szczególną jedność metropolitów z Ojcem Świętym. Sam obrzęd nałożenia paliuszy jest podczas mszy świętej, której przewodniczy Ojciec Święty, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
3: Tłumaczył ksiądz Ryszard Kilanowicz, członek archidiecezjalnej komisji do spraw liturgii. Paliusze otrzymają także dwaj inni metropolici z Polski, kardynał Konrad Krajewski z Łodzi oraz arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Gdy żar leje się z nieba, w miastach leje się woda. Kurtyny wodne pojawiły się na ulicach. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
8: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś, przynajmniej lekko.
9: Tak, przyjemnie, chłodniej od wody.
10: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
11: Żeby się delikatnie schłodzić, to myślę, że jak najbardziej.
12: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
9: Mnie.
3: Fala upałów ma się utrzymać co najmniej do końca weekendu.

0: Sobota w Zielonej Górze będzie gorąca i dlatego apelujemy o odpowiednie nawodnienie. Termometry pokażą nawet 39 stopni Celsjusza. Powieje z południa z prędkością 11 km na godzinę. Poziom wilgotności wyniesie 22%, a jakość powietrza będzie umiarkowana. Przez większość dnia będzie bezchmurnie, a w niedzielę na termometrach zobaczymy nawet 40 stopni.
1: Radio Plus. Zielona Góra. Radio
0: Plus. 4 minuty po godzinie 19 na naszych zegarach. Jakub Brzegowy. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę, zanim oddamy się odpoczynkowi i wejdziemy w pełnię weekendu. A już teraz German Jackson w utworze, którego tytuł jest bardzo życzeniowy. When the rain begins to fall.

Już jutro będzie można uczestniczyć w spacerze z przewodnikiem po barokowym dworze w Ochli. Zainteresowani zbiorą się o godzinie 11 przed wejściem do budynku, skąd wyruszą w podróż pełną historii. Na uczestników czekać będzie quiz z historii Ochli i dworu, a najlepsze odpowiedzi zostaną docenione nagrodami w formie gadżetów. Spacer potrwa 60 minut i będzie dobrą alternatywą na spędzenie upalnej soboty.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus

0: W astronomiczne lato weszliśmy z przytupem, a temperatury w Zielonej Górze są bardzo wysokie. Od jutra do niedzieli zapowiada się wręcz tropikalnie. Konsekwencje tak wysokich temperatur mogą być bardzo poważne, od ryzyka udaru słonecznego czy przegrzania, aż po odwodnienie. Dlatego apelujemy o rozwagę i zadbanie o nakrycie głowy oraz odpowiednią ilość nawodnienia, bo to może być w najbliższych dniach kluczowe.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Czy pasjonują się Państwo historią? Jeśli tak, to już jutro Bunker Day w Skansenie w Fortyfikacjach w Czerwieńsku będzie miał swoje miejsce. Między godziną 12 a 18 na terenie Skansenu będzie można zobaczyć schrony bojowe z czasów II wojny światowej. Dostępne będą także artefakty historyczne i militaria. Miłośnicy historii, zwłaszcza z tej z II wojny światowej, z pewnością znajdą coś dla siebie, dlatego warto wziąć rodzinę i znajomych, no i udać się do pobliskiego Czerwieńska.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Hold on tight, you know she's a little bit...
3: To był Bobby McFerrin w jakże weekendowym już utworze Don't Worry, Be Happy. No i to powinno być nasze hasło, z którym będziemy wchodzić w ten weekend, no bo upały są, to prawda, no ale przecież nie ma się co martwić, trzeba dużo wody, no i z uśmiechem wejść w ten weekend. Już teraz Roxette z utworem Dangerous, a za 8 minut godzina 20.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Już tylko 5 minut pozostaje do godziny 20, no a to znaczy, że trzeba się już dzisiaj żegnać. Bardzo dziękuję Państwu za cały dzień. Zapraszam oczywiście w poniedziałek od godziny 16, jak zawsze. Za 4 minutki będziemy mieć godzinę 20, więc najnowsza dawka informacji z Polski i ze świata. A po godzinie 20 Marek Sierocki zaprosi Państwa do tańca w ramach prywatki z Radiem Plus. Miłego weekendu, niech Państwo uważają na siebie podczas tych upałów, które będą drążyły Zieloną Górę. No i do usłyszenia w poniedziałek w takim składzie jak zawsze. Jakub Brzegowy, kłaniam się, do usłyszenia, do poniedziałku.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Prokuratura wyjaśnia okoliczności utonięcia 8-latka w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. W Gruzji rozbito międzynarodową siatkę hakerów, którzy atakowali m.in. w Polsce. Padł rekord temperatury w Niemczech. Jest 20. Marcin Bartnik. Zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec.
3: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
2: Powiedziała nam Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu. Dramat rozegrał się wczoraj wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań wyłowiono go z wody. Mimo długotrwałej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Międzynarodowa siatka hakerów rozbita. W Gruzji zatrzymano obywateli Ukrainy i Rosji poszukiwanych przez prokuraturę regionalną w Łodzi. Śledczy zarzucają im pranie pieniędzy pochodzących z włamań na konta kryptowalutowe i ataków hakerskich. Chodzi m.in. o prawie 2,5 miliona złotych w kryptowalutach oraz 900 tysięcy dolarów okupu po cyberataku na polską firmę.
4: Rola podejrzanych polegała na podejmowaniu za odpowiednią prowizją działań, które miały na celu ukrycie pochodzących z przestępstw środków finansowych.
2: Wyjaśniał prokurator Krzysztof Kopania. Śledczy szacują, że grupa przetransferowała około 350 milionów dolarów z ataków hakerskich i okupów. Początek wakacji to wzmożony ruch na drogach. Od dziś obowiązują weekendowe ograniczenia dla samochodów ciężarowych.
5: Piątek od godziny 18 do 22, w sobotę od 8 do 20 i w niedzielę od 8 do 22. Apelujemy do kierowców, by do tych zakazów się stosować, nie utrudniać tego ruchu.
2: Mówił Paweł Brysie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Sezonowe ograniczenia w ruchu dotyczą samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Dobre wieści dla Gdańska. PKP PLK podpisały umowę na budowę czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim za 392 miliony złotych netto. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość trasy do gdańskiego portu, odseparuje ruch towarowy od pasażerskiego i pozwoli pociągom przyspieszyć do 200 km na godzinę. Prace budowlane mają ruszyć w latach 2028-30.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Rekordowe upały nie tylko w Polsce. W Sarze, kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, o godzinie 17 odnotowano najwyższą temperaturę w historii Niemiec – 41,3 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord odnotowano w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie w 2019 roku temperatura sięgnęła 41,2 stopnia. Tygodnik Der Spiegel informował wcześniej, że z powodu dzisiejszych upałów część szkół w Berlinie skróciła lub odwołała zajęcia, a poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii pomiarów dla czerwca. Fala ekstremalnych temperatur ma się utrzymać w Niemczech do początku przyszłego tygodnia.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
6: Witam w piątkowy wieczór, Marek Sierocki. Idealna pora, aby rozpocząć prywatkę, tym razem w rytmach Italo Disco. Na początek Danny Keef, Keep on Music, potem Raff Raffioli i oryginalna wersja przeboju Self Control.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami Caroline Miller, czyli Cissy Catch i jej piosenka Heartbreak Hotel. Potem Blue System, Magic Symphony i Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

było trio Bananarama, a teraz już Sandro i Everlasting Love. Potem Milton and Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i Heart. Będzie też kolejny brytyjski duet. Vince Clarke i Alison Moyet, czyli Yazoo i Situation.

0: brytyjski duet Ja z utworem Situation zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny miks zaczynamy w rytmach Italo Disco, Baltimora i Tarzan Boya, potem Rose i Magic Carillon.

0: To było Trio Scotch i Disco Band. Tak zakończył się ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami klasyka tanecznych klimatów Gloria Gaynor, I Will Survive, potem Barry White, What Am I Gonna Do With You, a także Erta Kitt w nagraniu Where Is My Man.

0: Capri.
1: To była Erta Kitt, teraz już Cool and the Gang i Fresh, potem Michael Jackson, Billie Jean, a także Whitney Houston w piosence I Wanna Dance with Somebody.

Whitney Houston, teraz australijski aktor i wokalista Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, potem Liza Minnelli, a wspomagają ją muzycy Pet Shop Boys w nagraniu Losing My Mind.

0: To była Liza Minnelli, Losing My Mind. Tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
6: Mnie też.
5: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
6: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
5: E-learningu?
6: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
5: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
6: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
5: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na przeboje ze słonecznej Italii. Na początek Alice, Una notte speciale, potem Gianna Nannini i Maski, a także Viola Valentino w piosence Compromis.

To byli Claudia Mori, Adriano Celentano i Non Succedera Più. A już za chwilę grupa Joy i Touch by Touch, potem Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa, a także Patty Ryan w piosence You're My Love, You're My Life.

To był Rick Fellini, Welcome to Rimini, a za chwilę George Moroder i Chris Bennett w piosence Loves in You, Loves in Me, potem Patrick Cowley, Technological World, a także grupa Koto w nagraniu Visitors.

Za nami Levinon Video, a już za chwilę Jugoton i Paweł Kukiz i O nic nie pytaj, potem Offside, Wiatr od słońca, a także Mafia w piosence Imię deszczu, będzie też grupa Demono, Znów jesteś ze mną.

Za nami zespół Demono, przed nami francuski duet David i Jonathan i Bella Vita. Potem Taco, Putin on the Ritz, Valerie Dor Lancelot, a także Italian Boys i Forever Lovers.

formacja Italian Boys utworem Forever Lovers zakończyła piątkową prywatkę na antenie Radio Plus. Słyszymy się jutro o godzinie 20:00. Kolejna prywatka.